0: SK2. SK2. Biała Podlaska.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Kiedy serce czyta na głos, to najnowsza książka Bielczanki Marty Wilczuk, która błyskawicznie stała się hitem i trafiła na prestiżowe listy top sprzedaży. To już trzecia książka autorki, która trafiła na listę bestsellerów. Rozmawiał z nią Arek Michlewicz.
2: Świeża książka, która znowu trafiła na top sprzedaży, Kiedy serce czyta na głos, to komedia?
3: Dzień dobry, nazywam się Marta Wilczuk, jestem autorką trzech już powieści. Tak, komedia, chociaż tam też są elementy takie wzruszające, więc niektórzy czytelnicy określili, że komedia połączona z obyczajem.
2: Skąd wziął się pomysł na tę historię?
3: A tutaj to przyszło tak zupełnie spontanicznie. Słuchałam muzyki k-popowej i taki jeden zespół mi przypadł do gustu, właśnie ich relacje między sobą. I postanowiłam, że chciałabym napisać właśnie coś o przyjaźni, jaka potrafi być. I tak to jakoś wyszło.
2: Czytałem recenzentów, w zasadzie nie wiem, czy można ich nazwać recenzentami, ale w zasadzie czytelnicy to najlepsi recenzenci, więc piszą, że zabawne historie, wydarzenia, to tak spontanicznie przychodzą te zabawne historie?
3: Zazwyczaj u mnie to jest czysty spontan, tak jak przy poprzednich książkach piszę bez planu, więc to się mimochodem jedno słowo pójdzie inaczej, nie w tą stronę, w którą powinno pójść i wychodzi z tego galimatias tak zwany, więc to z automatu przychodzi gdzieś akurat. Sama się nie spodziewam, że mi jest potrzebne akurat do danej sceny.
2: To jest takie trochę co mi ślina na język przyniesie?
3: Tak, to jest dokładnie co mi ślina na język przyniesie, ale musi być to ze smakiem, dlatego ja też mam swoich beta czytelników, którzy czytają to i mówią, dobra Marta, to jest dobre, ale tutaj musimy poprawić, więc to, że mi się podoba, to nie znaczy, że się może komuś podobać, więc dlatego też mam takich pierwszych recenzentów swoich wewnętrznych. Później tak jak idzie książka na tą platformę Wattpad, jak wcześniej rozmawialiśmy i tam czytelnicy czytają pierwszy taki draft tej powieści i też mogą mi napisać komentarze, czy coś się podoba, czy coś nie, czy czegoś jest za dużo, czegoś za mało, więc to w ten sposób.
2: Okazuje się, że ta spontaniczność sprawdza się.
3: Wychodzi na to, że tak. No, tak jak ja wspominałam wcześniej przy poprzednim wywiadzie, nie potrafię pisać według planu. Plan to nie jest coś, co ja umiem. Fakt faktem zrobiłam sobie, jednak nigdy nie szłam według niego, bo tak jak powiedziałam wcześniej, wystarczy jedno słowo, jedno zdanie i już zupełnie historia skręca w zupełnie innym kierunku i zupełnie inaczej się kończy niż w mojej głowie.
2: Skąd pomysł na bohaterów? Bo tutaj zdaje się Graham jest tym głównym bohaterem.
3: Tak, jest to szef, prezes firmy. To akurat na potrzeby powieści właśnie tak stworzył mi się w głowie, a chociaż trochę też jest zalążek właśnie z tego zespołu k-popowego, gdzie ich właśnie lider zespołu jest takim stanowczym, trzyma w ryzach chłopaków i właśnie tak chciałam stworzyć taką postać na wzór właśnie tego wokalisty i wydaje mi się, że ja jestem zadowolona, więc wydaje mi się, że poszło dobrze.
2: Seria dziwnych zdarzeń. To jakie te zdarzenia? Coś możemy zdradzić?
3: To są niefortunne zdarzenia, takie zupełnie przypadkowe, które czasem nawet mamy w życiu codziennym, jednak pamiętajmy, że to jest fikcja literacka i nie każde zdarzenie jest realne w ten sposób, więc pamiętajmy, że to jest fikcja literacka, to jest coś, co ta książka miała bawić i w większości przypadków, tak jak sam pan powiedział, recenzenci są zadowoleni, bawią się i mi na tym zależą właśnie, żeby odejść od ciężkich tematów, bo dwie poprzednie książki miałam naprawdę trudne tematycznie i bardzo ważne tematy, wątki były tam pociągnięte i tutaj chciałam odejść od tego, dlatego miałam bardzo duży stres, bo ja zyskałam popularność wśród swoich czytelników, pisałam bardzo emocjonalne historie, a tu jest zupełnie coś innego, zeszłam z tego toru i wyszłam z zupełnie nowym wątkiem, dla mnie to było ciężkie, jeśli chodzi o premierę, bo bałam się odbioru, zwłaszcza, że mówię, wcześniej były książki bardzo takie ciężkie tematycznie, no ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak już po premierze jest, jestem spokojna, wydawnictwo chce drugi tom, więc jestem zadowolona.
2: Czy to było tak, że po pierwszej książce była taka niepewność, ciekawe czy się spodoba, potem po drugiej okazało się, że druga też się spodobała, czy po trzeciej również było coś takiego, ciekawe czy się spodoba, a jednak znowu się spodobało i tak idzie już ciurkiem.
3: Dokładnie, to jest, ja jestem osobą, która bardzo się stresuje przed każdą premierą, miałam 3 premiery już i ja przed każdą jedną premierą bardzo się stresowałam i właśnie tak jak pan mówi, czy się spodoba, czy to będzie, to jest to, dla mnie jest ogromny stres i sprawia to, że przestaję pisać, bo wtedy się denerwuję, czy to ma w ogóle sens to, co ja robię, ale po każdej premierze okazuje się, że jednak jest ten sens i wsparcie nie tylko ze strony wydawców, bo obecnie nową książkę wydałam z nowym wydawcą, ale i czytelników, to jest dla mnie coś, co mnie popycha trochę do przodu.
2: No to niektórzy w Białej Podlaskiej nie spodziewali się, że mają taką znaną autorkę w swoim mieście i są zdziwieni, że jak to ten top sprzedaży gdzieś tam jest w księgarniach, w sklepach, że to z naszej Białej Podlaskiej. I wszyscy są tak naprawdę, no w takim trochę, mówiąc kolokwialnie, szoku.
3: Ja nie wychodziłam wcześniej nawet do znajomych z informacją, że jestem autorką, bo ja ja wiem, że osiągnęłam jakiś tam w pewnym sensie sukces, jest to mój wewnętrzny sukces, jestem z niego bardzo dumna, jednak nie miałam takiej potrzeby, żeby chwalić się nim tutaj na mieście naszym, w naszym mieście. Wydawało mi się, że będąc w środowisku social mediów, gdzie jestem na jednej platformie, na drugiej platformie, już gdzieś tam słuchy doszły, a jak się okazało po ostatnim spotkaniu autorskim w bibliotece naszej w Parku Radziwiłłów, mało kto wiedział, więc miło mi.
2: A skąd się wzięła Lili Madison?
3: Lili Madison była stworzona na potrzeby właśnie tego, żeby pisać pod pseudonimem, ponieważ ja, będąc booktokerką, bałam się, że ludzie zaczną oceniać książkę, moją pierwszą książkę, przez pryzmat tego, że jestem osobą związaną z książkami, czyli recenzuję, współpracuję z wydawnictwami na różnych płaszczyznach i bałam się właśnie tego, że aha, to jest tiktokerka, instagramerka, no dobra, ja ją lubię, to ja będę pisać dobrze i wolałam tego uniknąć. Chciałam pójść w zupełnie coś nowego, zacząć od podstaw, tak jak inni autorzy, mieć taką czystą kartę, czysty start bez pleców tak zwanych, bo nie oszukujmy się, mając 32 tysiące obserwujących na TikToku, to jest naprawdę duży zasięg i duża, można powiedzieć, publiczność. Dużo jest odbiorców czytających przede wszystkim, bo ja tylko wrzucam informacje o książkach, o moich wrażeniach. Więc mówię, bałam się, że ktoś zacznie oceniać mnie jako osobę, a nie książkę. I tak to wyszło, że to powstała Lili Madison. Zaczęłam od zera, tak jak inni autorzy i tak się to potoczyło.
2: No i zagraniczne nazwisko nawet lepiej się sprzedaje chyba.
3: Niby tak, chociaż ja miałam ten pseudonim na Wattpadzie, czyli tej darmowej aplikacji, platformie do wrzucania książek i tam zazwyczaj autorki piszą pod pseudonimami i są to zagraniczne nazwiska, imiona, wie. No jednak nasi czytelnicy w Polsce lubią większość, nie mówię wszyscy. Ja, mojej takiej obserwacji, 80% lubi na przykład książki, gdzie akcja dzieje się za granicą, ponieważ my tutaj żyjemy w Polsce i ludzie chcieliby, sięgając po książkę, wyjść poza ten nasz świat, coś innego, coś nowego zobaczyć, a nie czytać o naszych tutaj rodzimych miejscach, które są piękne i też kiedyś planuję napisać książkę osadzoną tutaj w naszym kraju. No i tam, tak jak wspomniałam, na Wattpadzie autorzy również mają zagraniczne nazwiska, niki tak zwane i to po prostu tak jakoś już chyba tradycja taka pozostała od samego początku.
2: A kiedy był ten sygnał, że no cóż, czas się ujawnić, niech poznają moje polskie imię i polskie nazwisko?
3: To był dla mnie bardzo ciężki czas. Ja otrzymałam pierwszą umowę, bo wydawnictwo, kiedy wysłało do mnie zapytanie, czy chciałabym wydać książkę, bo zazwyczaj to jest tak, że autor wysyła propozycję wydawniczą do wydawcy. W moim przypadku to było zupełnie odwrotnie. Ja pisałam sobie tam na tym Wattpadzie, tam stworzyłam też profile na Instagramie i TikToku Lili Madison i tam sobie promowałam sama swoją twórczość. No i w pewnym momencie wydawnictwo samo się do mnie odezwało, czy chciałabym wydać. I już kiedy otrzymałam umowę, było właśnie, musiałam podjąć decyzję, czy dalej się ukrywam, czy jednak wyjdę i już pokażę się, słuchajcie, to ja jestem tu Lili Madison, moja chwila nocą z vloga. I podjęłam decyzję, że no trzeba jednak w końcu się ujawnić. Zaryzykowałam, ryzyko się opłaciło. Szok pierwszy, kiedy się ujawniłam, spowodował też w pewnym sensie taką popularność mojej historii, bo dużo moich obserwatorów czytało książkę na Wattpadzie, nie wiedząc, że to ja, i tym bardziej było dla nich zaskoczenie.
2: Bardzo ciekawa historia, natomiast muszę zapytać, to kiedy ta kolejna decyzja zapadła, że no czas się otworzyć i ruszyć ze spotkaniami autorskimi?
3: Właśnie po ostatnim wywiadzie z panem, kiedy uświadomił mi pan, że jak to dwie książki wydane na półkach księgarni i uznałam, że jednak to jest czas, żeby się ujawnić nawet na swoim facebookowym koncie prywatnym. Już też pochwaliłam się. Też miłe zaskoczenie było, wiele dostałam gratulacji i wsparcia ogólnie od znajomych, od rodziny. Więc tak, po ostatnim naszym wywiadzie pół roku temu postanowiłam, że jednak wyjdę do ludzi w naszym mieście.
2: Podobno jak już tę jedną książkę się skończy, znaczy kolejną nawet, to już następna powstaje.
3: To już z automatu, nawet jak się pisze już książkę, to od razu gdzieś jakaś inna historia siedzi w głowie i odciąga, jednak ja staram się robić tak, że kończę jedną, zaczynam dopiero drugą. Chociaż nie zawsze to wychodzi, nie powiem, bo ciężko z tym, bo pomysłów jest dużo. Czytając tyle książek ogólnie, pomysły się znajdują wszędzie, dosłownie na ulicy.
2: No właśnie, ta inspiracja nagle przychodzi do głowy i co? Szybki bieg do komputera, Boże, żebym tylko nie zapomniała tej historii, muszę ją szybko przelać na komputer.
3: Nie, u mnie to czegoś takiego nie ma. Ja wszystko mam w głowie zakodowane i to u mnie książki powstają w ten sposób, że ja muszę mieć początek w głowie i zakończenie i ewentualnie środek. I ja stopniowo dążę. Zaczynam książkę, dążę do tego środka, do tego kulminacyjnego momentu, który siedzi mi tak w głowie. Po drodze to jest w ogóle wszystko czystym przypadkiem. No i do zakończenia później, następnie. Więc to u mnie są takie trzy fazy pisania.
2: To pisanie to przyszło tak same z siebie? Czy gdzieś jakieś warsztaty okazało się, że były pomocne?
3: Samo z siebie przyszło i trzeba pamiętać, że pisząc książkę, ona nigdy nie będzie idealna. Dlatego przy wydawaniu książki niezbędny jest redaktor, niezbędny jest korektor. To jest proces bardzo czasochłonny, długi. Tych czytań jest bardzo dużo i wtedy tak naprawdę ten ostatni szlif piękny, idealny trafia do drukarni i na półki księgarni. Więc ja jestem świadoma tego, że nie mam żadnych kursów za sobą i właśnie to było dla mnie takie przerażające, kiedy pierwszy raz otrzymałam plik od redakcji. Myślę, Boże, ale błędów, ale uspokoiłam się i z każdą książką jest tych błędów coraz mniej.
2: Czyli dobry redaktor musi też być.
3: Tak, ja będąc blogerką, zawsze rozmawiając z autorkami, zawsze mi powtarzały, że redaktor nie jest wrogiem. Redaktor może bardzo ingerować też w tekst, ale nie zawsze musimy się na to godzić. To jest fajnie, że mamy taką możliwość podjęcia decyzji, czy zostawiamy dany fragment. Oczywiście on jest poprawiony, jeżeli są tam błędy. Jednak redaktor nie jest wrogiem. Czasem coś trzeba dopisać, bo uważa redaktor, że tutaj jest czegoś za mało. Czasem coś usunąć. Czasem boli, kiedy się usuwa. Ja wychodzę z założenia, że redaktor nie jest wrogiem, jest tylko moim przyjacielem i też chcę, żeby ta książka miała ładny wygląd, fajną treść, bo też się podpisuję pod tym.
2: I to jest tak, że jak powie, kasujemy 10 stron i trzeba na nowo dopisać 10.
3: Jeśli chodzi o mnie, bo to wiadomo, każdy autor inaczej do tego podchodzi, ja nie miałabym problemu. Naprawdę nie miałabym problemu z tym. Ja ufam wydawnictwom, z którymi współpracuję, bo to oni wybierają tych redaktorów i wierzę, że wybrali ich dobrze, więc wybrali osoby, które wiedzą, co robią.
2: No to teraz pytanie o to, kiedy następuje ten moment, w którym już wiadomo, że książka jest gotowa do druku?
3: To już jest po składzie. To już ostatnie szlify są zrobione, skład został zrobiony, błędy zostały już przez wszelkiego rodzaju wykasowane i wtedy książka leci do druku.
2: Czy te historie i różne zdarzenia, które przytrafiają się tym bohaterom, są często też na bazie własnych doświadczeń codziennych?
3: Nie, raczej to wszystko stworzone, tam fikcja literacka. Jednak chociaż w tej ostatniej książce, Kiedy serce czyta na głos, są niektóre momenty zabawne, które były w życiu codziennym.
2: Czyli jednak
3: jakaś tam inspiracja jest.
2: Ale to też trzeba wykazać się dużą kreatywnością, bo zabawne historie muszą też śmieszyć tego czytelnika, więc rozumiem, że one są w jakiś sposób tam segregowane.
3: Zgadza się, można mieć całe mnóstwo zdarzeń, jednak one, tak jak pan mówi, są segregowane, bo w niektórych fragmentach po prostu nie można iść tak na całość, trzeba to wystopować. Tak mi się wydaje i ja tak robię, więc segregacja tak musi być. Zwłaszcza, że ta książka, tak jak wcześniej wspomniałam, czytelniczki porównują ją do komedii, romansu połączonej z obyczajem. Nie mogłam odejść od swojej takiej wrażliwej natury i bardzo dużo wątków jest też takich emocjonalnych, wrażliwych, które sprawią, że nawet łezka się zakręci wokół, więc segregacja, ale napisanie tego było dla mnie ciężkie, ponieważ trzeba było wypośrodkować, kiedy mogę pozwolić sobie na ten śmiech, a kiedy mogę sobie pozwolić na tą wrażliwą naturę swoją, więc to było dla mnie takie ciężkie, ale wydaje mi się, że dobrze sobie poradziłam.
2: Jeszcze jedno pytanie, które mi się nasuwa po trzech książkach. Czy jest taki moment, w którym sięgam po pierwszą swoją książkę, drugą, trzecią i przychodzi taka myśl, że kurczę, chyba napisałabym ją od nowa?
3: Tak, każdą jedną książkę napisałabym od nowa, zwłaszcza debiut, bo ja pisząc debiut w ogóle nie miałam w głowie myśl, że ja będę wydawała. Ja to usiadłam, napisałam i po prostu tyle. Ja nawet nie miałam w planach wysyłać tego do wydawcy, do żadnego wydawcy. Jednak z perspektywy czasu uważam, że debiut najbardziej wymaga poprawy. Mimo, że osiągnięcia zdobyła ta książka Pogodzona z losem, to i tak coś bym tam zmieniła pewne wątki, a to ze sprawą tego, że ze sprawą czytelników, którzy wskazali mi co im nie pasowało. I czytając na przykład recenzje, w których jest wypunktowane, może nie braki, ale coś, czego brakowało i się powtarza to przy jednej, przy dziesiątej recenzji, wtedy biorę sobie to do serca i staram się poprawić. Więc tak, jakbym miała poprawiać, na pewno bym poprawiła debiut.
2: Rozumiem, że jak czytelnicy wskazują, że bardzo fajne, humorystyczne książki, to rozumiem, że na co dzień jest pani też pełna humoru.
3: Na co dzień jestem bardzo cichą osobą, spokojną.
2: Ale w duchu się śmieję.
3: Tak, w duchu się śmieję. Ja muszę się czuć komfortowo w danym towarzystwie, żebym mogła się tak naprawdę otworzyć, więc wtedy to w ogóle już mogę pokazać swoją prawdziwą naturę.
2: A jaka ona jest?
3: Wesoła.
2: Jednak.
3: Jednak. Jednak śmiech to zdrowie.
2: No właśnie, to rozumiem, że przy tym spotkaniu ze znajomymi te inspiracje też się gdzieś tam rodzą na książki, na niektóre historie, bo no, rozumiem, że ten szef też się skądś wziął. Firmy, który nagle w pani sprzątającej, nie wiem, zakochuje się, czy bo nie doczytałem.
3: Zgadza się. Chociaż ja nie znam prezesa, który by miał kompleks relaksacyjny z basenem. Gdzieś to tak jakoś wyszło. To chyba wydaje mi się, że za dużo książek czytam. Pomysły gdzieś tam jakoś tam się...
2: Czyli ta wyobraźnia jest duża.
3: Wyobraźnia jest bardzo duża.
2: Czyli pewne historie gdzieś tam w głowie powstają i co, myśli pani obrazkowo?
3: Tak. Ja mam od razu obraz w głowie. To jest... Ja ogólnie wiedziałam, kiedy serce czyta na głos, że to musi być romans biurowy, musi być basen i o dziwo musi główna bohaterka słuchać audiobooków, bo główna bohaterka słucha audiobooków. I to pewnie tak od siebie wzięłam, to tak ja też słucham, więc trochę ma ze mnie.
2: To bardzo ciekawe, czy jeżeli ktoś chce o autorce Marciewiczuk poczytać prawdziwą historię, to może gdzieś tam znajdzie w tej ostatniej książce, chyba ostatniej. Podejrzewam, że jeszcze będzie ich całe mnóstwo, więc ale to najnowsze wydanie można już nabyć w księgarni. Co będzie następne? Już znamy tytuł?
3: Na ten moment piszę drugi tom właśnie Kiedy serce pragnie więcej. Taki będzie nosiło tytuł. Dostałam zielone światło od wydawcy, że są zainteresowani, żebym pisała, więc siedzę i piszę. Mam taki sobie, postanowiłam, że do końca wakacji, początek września ukończę historię, więc...
2: No to skoro ta najnowsza książka jest w top sprzedaży, to rozumiem, że czytelnicy już są po jej przeczytaniu i z niecierpliwością przebierają nogami, oczekując na kolejny tom. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę kolejnych takich dobrych książek.
3: Dziękuję bardzo, ja również dziękuję za rozmowę.
1: Kiedy serce czyta na głos, to książka będąca splotem zabawnych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji, gdzie szef dobrze sytuowanej firmy czeka na okazję, aby móc znów spotkać się z dziewczyną, która u nich sprząta. Ale dziewczyna ma wiele tajemnic i nic nie jest takie, jakie wydawało się na początku. Marta Wilczuk podkreśla, że ta książka, jak i pozostałe, powstają spontanicznie. Pisze tak, jak jej w duszy gra, a to okazuje się bardzo podobać czytelnikom. I to nie tylko z Białej Podlaskiej. Od lipca mieszkańcy gminy i miasta Piszczac mają do dyspozycji nowoczesny żłobek. Inwestycja kosztowała 4 700 000 zł, z czego 2,5 miliona pochodziło z Polskiego Ładu. Podczas otwarcia placówki obecny był Arek Michlewicz, który rozmawiał m.in. z Kamilem Korzuchowskim, burmistrzem Piszczaca.
2: Długo wyczekiwana inwestycja, to chyba jesteście bardzo zadowoleni.
4: Tak, bardzo, to jest dobre słowo, nawet bardzo, bardzo, ponieważ no, inwestycja powstawała o podstaw. Tutaj, gdzie się znajdujemy w tej chwili, to były ogródki działkowe mieszkańców bloków. Ogródki musieliśmy przenieść, ponieważ jest to działka gminna, jedyna taka działka, która nadawała się do tego, do takiej budowy. No jest stanowiona też taki, powiedzmy, kompleks szkolno-sportowy, ponieważ obok jest i przedszkole, i szkoła podstawowa, i kompleks boisk, i orlik, także no myślę, że takie fajne miejsce. Natomiast rodziło się to wszystko w bólach. Pierwsze pieniądze były z Polskiego Ładu na sam budynek, później kolejne pieniądze na funkcjonowanie, na wyposażenie, przede wszystkim z programu Maluch Plus. Łącznie była to kwota 4 700 000 zł, z czego ponad 2,5 miliona to były środki z Polskiego Ładu, a prawie 1 200 000 zł to były środki z Malucha Plus.
2: Kiedy pojawił się ten pierwszy pomysł, żeby stworzyć żłobek?
4: Pomysł to była odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców, szczególnie ci, powiedzmy, najmłodsi, ci, którzy chcieli, zakładali rodziny, mieli już małe dzieci, pytali właśnie o taką instytucję, o żłobek, czy takie coś planujemy w ogóle. I wtedy pojawiły się środki, zapaliła się lampka, że jednak trzeba to zrobić. No i zrobiliśmy. I dzisiaj możemy się cieszyć przede wszystkim nowym obiektem, w pełni wyposażonym, bardzo profesjonalnie wyposażonym. Podeszliśmy do tego, żeby wyposażenie i personel to były właśnie ludzie z najwyższej półki.
2: Projekt bardzo nowoczesny.
4: Tak, jak widać, większość sal jest przeszklona. Rodzice mają też także bardzo łatwy dostęp wizualny do dzieci. Zawsze można przyjść i spędzić czas na korytarzu, patrząc bezpośrednio, czy podpatrując pracę personelu. Także no, myślę, że tak, że podeszliśmy bardzo profesjonalnie i obiekt jest nowoczesny. Jak wszystkie obiekty nowe, musi spełniać te wymagania formalne, ale poszliśmy troszeczkę dalej i przede wszystkim poradziliśmy się osób, firm, które takie rzeczy robią, czy w tej chwili prowadzą, i dzięki temu udało się osiągnąć tą kwintesencję, którą możemy teraz obserwować.
2: Docelowo ile tu osób będzie pracować albo już pracuje?
4: W tej chwili tu pracują 3 osoby. Oczywiście personel będzie się powiększał o tyle, o ile będą dzieci. Dzisiaj jest 16 dzieci. Myślę, że to jest taki na start. Ponad 30 dzieci może tutaj spokojnie funkcjonować. Jeśli będą dzieci, to oczywiście personel zwiększymy.
2: Czy ten żłobek już w pełni zaspokaja potrzeby gminy?
4: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę skalę urodzeń, a ta skala od 3 lat mniej więcej kształtuje się na tym samym poziomie, 49 dzieci. W kolejnych 2 latach mieliśmy 49 urodzeń, w tamtym roku 47, więc mierzymy gdzieś siły na zamiary, ale także i na zapotrzebowanie, tak żeby nie przestrzelić, dlatego miejsc jest troszeczkę więcej niż jest zapotrzebowanie, natomiast liczymy także na dzieci z innych gmin. Gminy sąsiednie, które nie posiadają żłobków, a ich bliskość, czy nawet przejezdność, bo czasami dzieci, rodzice jeżdżą do pracy przez gminę Piszczac, przez Piszczac. Myślę, że także skorzystają z takiej oferty. Tylko ta wieść musi się ponieść. Chcemy pokazać bardzo jasne zasady. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że chciałbym jak najmniej obciążać rodziców i na przykład pierwszym takim moim pomysłem jest to, że do końca roku zrobimy obiady za złotówkę. Co myślę, że na tle innych żłobków prowadzonych na terenie powiatu bielskiego jest chyba takim nowym. Większość prowadziło komercyjne stawki za obiady. My tutaj troszeczkę inaczej podchodzimy do sprawy.
2: Czyli tak, raz, że obiady za złotówkę, to jeszcze otwieracie się na dzieci z innych gmin.
4: Oczywiście, no za każdym dzieckiem także idą pieniądze, które wpływają na to, że możemy i zwiększyć personel, ale przede wszystkim na utrzymanie całego ośrodka. Także czy będzie tutaj 16 dzieci, czy będzie 30 dzieci, koszta choćby utrzymania budynku są te same.
5: Katarzyna Muszyńska, jestem mamą jednej z dziewczynek, która uczęszcza do żłobka.
2: Patrząc na to, jaki budynek został oddany do użytku, to aż chętnie chyba dziecko można tu przyprowadzać.
5: Oczywiście, jest pięknie. No jest to nowa inwestycja, więc też wiadomo, że na samym początku wszyscy się uczymy, więc też jest tak, że no zobaczymy jak będzie, ale no zdecydowaliśmy się, bo wiemy, że początki są trudne, ale na pewno będzie dobrze, tak? Kadra jest wykwalifikowana, więc no liczymy na to, że dzieci będą zadowolone.
2: Była taka potrzeba, żeby żłobek powstał.
5: Znaczy mi się wydaje, że poradzilibyśmy sobie, bo są dziadkowie, ale na pewno kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny, więc dlatego zdecydowaliśmy się na oddanie dziecka do żłobka.
6: Agnieszka Zając, dyrektor gminnego żłobka w Piszczacu.
2: To aż miło taką placówką kierować teraz.
6: Tak, bardzo miło, to wielki zaszczyt. Wygrałam konkurs, także wiem, do czego dążę. Najważniejsze to są 2 sale, które tutaj mamy przed sobą, to są sale dydaktyczne. Powiem panu szczerze, że z wielką dokładnością wybierałam zabawki i wyposażenie do tych sal. Dlatego, że teraz jest, można powiedzieć, że bardzo dzieci są przebodźcowane. Mamy to przebodźcowanie nie tylko u dzieci, ale też u dorosłych. Więc wybierałam takie zabawki, które raczej wyciszają, aniżeli je pobudzają. Część sali jest wyposażona sensorycznie i tutaj będą zajęcia sensoryczne. Natomiast druga część sali, tutaj ta pierwsza, to jest na razie przy adaptacji, bo te zabawki będą się tak mieszały, żeby dzieci nie spostrzegły, jeżeli będziemy przechodzić z sali na salę. O tak. Mamy część taką dzienną, gdzie będą też śniadania i obiady, natomiast ta druga zaszklona część to jest część sypialniana i sala relaksu, można powiedzieć, bo tam dzieci będą odpoczywały. Żłobek też jest przystosowany do tego, że mogą tutaj uczestniczyć w zajęciach dzieci nawet niepełnosprawne, bo i mamy podjazd i mamy do tego po prostu taką kadrę, która czeka jakby w boksach, dlatego że zapewniłam sobie kadrę, która by mnie wspomagała w tym, gdybyśmy mieli dzieci niepełnosprawne. Więc patrząc na wyposażenie, sama jestem z tego dumna, bo wszystko jest dobrze zrobione.
2: To bardzo interesujące, bo nie tylko pani została zatrudniona tutaj na tę funkcję, ale też brała udział czynny w wyposażaniu. To interesujące.
6: Tak, dlatego, że ja będę tutaj z tymi dziećmi pracować przez cały czas, to ja będę chciała, żeby czuły się tutaj jak najlepiej i ja będę prowadzić te, znaczy razem z paniami oczywiście, opiekunkami, będę wprowadzać je w świat, może nie jeszcze dorosłości, tylko w świat, gdzie będą na podbudowie naszego żłobka mogli lepiej funkcjonować w przedszkolu, potem w szkole, no i jeżeli będą pamiętać żłobek, to w życiu dorosłym.
2: Te początki widzę, że rodzice dzień adaptacyjny prowadzą.
6: Tak, prowadzimy, to znaczy powiem panu tak, że część rodziców już zostawia swoje pociechy, natomiast jeżeli widzę, że dziecko jest gotowe, wtedy pozwalam zostawić dziecko, natomiast jeżeli widzę, że nie jest jeszcze gotowe, nie chciałabym, żeby miało złe albo przykre wspomnienia, więc rodzice jeszcze wchodzą na salę. To jest tak jak w planach adaptacyjnych. Rodzic jest troszeczkę z nami, wychodzi i potem znowu wchodzi. Na dzień dzisiejszy te dzieci, które są, świetnie się adaptują, więc jestem bardzo zadowolona.
2: Teraz będziecie usilnie dążyć do tego, żeby jednak było pełne obłożenie.
6: Będziemy, naprawdę. Trzeba wiedzieć, że to jest mała społeczność i tutaj są rodziny wielopokoleniowe, więc musimy to wziąć pod uwagę, że...
2: Często dziadek z babcią opiekuje się.
6: To rodzice muszą dojrzeć do tego, że chcą, że mogą i że zostawią, bo to jest różnie. No i oczywiście też trzeba przekonać dziadków i babcie, że tutaj jest bezpiecznie, że tutaj się rozwija, no to jest dosyć trudne.
2: Że najlepiej w ciągu dnia do żłobka, a po żłobku można jeszcze do dziadków na kilka godzin.
6: Zgadzam się z panem, niech tak będzie.
2: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
1: Nowy żłobek dysponuje przestronnymi salami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt edukacyjny oraz do prowadzenia zajęć sensorycznych. Do końca tego roku wszystkie dzieci mają mieć zapewnione wyżywienie za symboliczną złotówkę. Rotariański wyścig kaczek to wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz Białej Podlaskiej. Podczas tegorocznej edycji środki ze sprzedaży kaczek przeznaczono na pomoc dla 7-letniej Zosi z Białej Podlaskiej, zmagającej się z rdzeniowym zanikiem mięśni typu pierwszego, czyli najcięższą postacią tej choroby genetycznej. Materiał Arka Michlewicza.
2: Można powiedzieć, że wasza akcja z kaczkami to już na dobre wpisała się w kalendarz imprez Białej Podlaskiej i tak naprawdę w 26 roku znowu sukces.
7: Janusz Matusiak, Rotary Klub Biała Podlaska. Tak, no wpisała się, muszę potwierdzić. Bardzo nas to cieszy. Jak startowaliśmy, nie byliśmy pewni, że aż taki oddźwięk uzyskamy. Ludzie czekają, dzieci czekają na kaczki. One zawsze są po zakończeniu roku szkolnego i to są takie kaczki, które czynią dobro.
2: Pamięta pan, jak to się zrodziła ta akcja? Kto był w ogóle pomysłodawcą?
7: My nie wymyśliliśmy samego wyścigu kaczek jako imprezy sami. To jest impreza, która się odbywa w wielu miejscach na świecie, w Europie, poza Europą, w Stanach Zjednoczonych, w Australii. I takim w naszym województwie lubelskim pierwszym miejscem, gdzie się odbył wyścig kaczek, był Lublin, rok przed nami. I doszliśmy do wniosku, że jeżeli można w Lublinie i jeżeli w Lublinie się skończyła sukcesem, to być może można też w Białej Podlaskiej i miejmy nadzieję, że w Białej Podlaskiej skończy się sukcesem. I myślę, że udało nam się ten sukces osiągnąć. Są miejsca w Polsce, gdzie organizowane są wyścigi kaczek. Takim miejscami są na przykład Bydgoszcz, Stargard koło Szczecina. Także nie jesteśmy żadnym wyjątkiem.
2: Pamięta pan, ile najwięcej kaczek wzięło udział? W której edycji?
7: Nie pamiętam, ile było kaczek już, natomiast pamiętam najwyższą kwotę, jaką udało nam się zebrać. To było 25 tysięcy złotych.
2: A kaczek?
7: Nie pamiętam. Około 1000 kaczek.
2: Czy mieszkańcy Białej Podlaskiej się przyłączają do akcji, czy również mieszkańcy powiatu?
7: Mieszkańcy Białej Podlaskiej, co jest naturalne, ale mieszkańcy powiatu również, ale nie tylko powiatu, bo również mieszkańcy województwa i kraju, ponieważ mieliśmy zainteresowanie i wpłaty również ze strony mieszkańców na przykład Warszawy, Lublina. Także myślę, że oddźwięk wykracza dalej poza miasto i powiat.
2: Kaczki są wpuszczane do rzeki, trwa wyścig i są nagrody. A te nagrody zawsze są atrakcyjne.
7: Zawsze. Zawsze w tym roku mieliśmy taki jakby edycję rowerową, ponieważ mieliśmy aż 3 rowery wśród nagród. One zostały ufundowane przez prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka i przez starostę Bielskiego, ale mieliśmy też duży telewizor 55-calowy, wspaniały obraz Sylwii Kalinowskiej, znanej, cenionej malarki z Białej Podlaski.
2: Czy przeszło wam przez myśl, żeby zorganizować ogólnopolski wyścig kaczek?
7: Szczerze? Nie.
2: Ja rzucam pomysł.
7: Okej, pomysł możemy kupić, ale myślę, że to

0: nie zostanie z tej choroby wyleczona. Ale też trzeba wiedzieć to, że trzeba jej w tej chorobie pomóc żyć, trwać, rehabilitować się i poprawiać jakość życia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Chociaż Zosia jako niemowlę otrzymała lek ratujący życie, to ze względu na specyfikę choroby potrzebuje stałego, intensywnego wsparcia. Dlatego ta akcja była specjalnie dla niej. Tradycyjnie rzeka Krzna w okolicach targowiska przy Alei Tysiąclecia zapełniła się setkami charakterystycznych żółtych gumowych kaczuszek, a całe wydarzenie przebiegło pod hasłem "Daj serce, moc jest w tobie". Zebrane podczas akcji pieniądze rodzice Zosi przeznaczyli na zakup specjalistycznego podnośnika sufitowego, który ułatwi codzienną opiekę i przemieszczanie dziewczynki.
3: Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. W tym roku Wydział Nauk Technicznych Akademii Bialskiej otrzymał podwójne wyróżnienie. Wydział przyjazny dla każdego oraz lider zaufania studentów. Zdaniem władz uczelni na taki sukces składa się zarówno dobór odpowiedniej kadry, ale przede wszystkim dobry kontakt ze studentami. Rozmawiał Arek Michlewicz.
4: Dobre informacje nie tylko dla Was, ale również dla chyba całego świadka studentów, bo wyróżnienie lider zaufania studentów, wydział przyjazny dla każdego, zaczynacie powoli kolekcjonować te wyróżnienia.
5: Dzień dobry, Marta Chodyka, dziekan Wydziału Nauk Technicznych Akademia Bialska. Tak, jest to dla nas bardzo ważne, bo to są wyróżnienia, które pokazują, że jakość kształcenia rozumiemy bardzo szeroko. Nie tylko chodzi nam o to, żeby mieć dobre programy studiów, żeby dobrze kształcić technicznie inżynierów, ale chodzi nam też o to, że bardzo ważna jest dla nas dostępność, czy cała komunikacja, życzliwość, a także wsparcie dla studentów. Otrzymaliśmy w ostatnim czasie dwa ważne dla nas wyróżnienia jako wydział. Pierwsze to był Wydział Przyjazny dla Każdego, gdzie my już od 2 lat możemy się tym szczycić, że tworzymy środowisko, które jest i otwarte, i dostępne dla naszych kandydatów i dla studentów. I teraz ostatnio kolejne wyróżnienie, lider zaufania studentów, który pokazał, że działania te są widoczne także w kontakcie i z kandydatem, i ze studentem. Nasze kierunki techniczne, czyli 5 kierunków na Wydziale Nauk Technicznych, otrzymało takie wyróżnienie. Dodatkowo można też powiedzieć, że nie jest to jednorazowy sukces, tylko efekt takiej konsekwentnej pracy całego naszego zespołu, czyli myślę tutaj o kierownikach zakładów, o pracownikach, także pracownikach akademickich, ale również i administracji, no i oczywiście samych studentów. W tym konkursie Lider Zaufania Studentów oceniano m.in. dostępność informacji dla kandydatów czy studentów, jakie są standardy komunikacji, ale także atrakcyjność oferty oraz działania informacyjne i promocyjne. No i tutaj ten konkurs był tak prowadzony, że był tak zwany tajemniczy klient, który się po naszej uczelni odzywał się do naszej uczelni w formie mailowej, telefonicznej, czy był na uczelni i weryfikując naszą dostępność i otwartość, mógł ocenić nas, przyznając nam te wyróżnienia.
4: 5 nagrodzonych kierunków. Które to kierunki?
5: Kierunki wszystkie inżynierskie. Jest to architektura krajobrazu, budownictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz rolnictwo. Powiedziałam w kolejności alfabetycznej, jednak każdy jest dla nas tak samo ważny, ponieważ każdy kierunek cechuje się praktycznością, nowoczesnością. Mówiąc na przykład o kierunku rolnictwo, to nie myślimy o takim typowym kierunku rolnictwo, tylko nowoczesny kierunek, gdzie też staramy się stawiać na nowe rozwiązania, technologie i w każdym innym przypadku tak samo.
4: Który kierunek uważacie za taki główny trzon waszego wydziału?
5: Nie mogę być tutaj tak nieobiektywna, więc nie mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kandydatów, to wszystkie kierunki co roku mają chętnych kandydatów, później studentów. Na każdym kierunku są studenci corocznie, którzy kończą studia, czyli nie było takiej sytuacji, żeby któryś kierunek nie ruszył.
4: Czyli tak naprawdę po te specjalne wyróżnienia musieliście udać się do Warszawy, bo to wszystko było wręczane podczas specjalnej gali.
5: Tak, była to ogólnopolska gala, gdzie my otrzymaliśmy oprócz dla każdego kierunku wymienionego, czy dla tych kierunków technicznych, otrzymaliśmy licencję jakości i godło promocyjne lidera zaufania studentów, ale dodatkowo 3 nasze kierunki zostały też wyróżnione specjalnymi nagrodami i tak kierunek rolnictwo i architektura krajobrazu dostały wyróżnienia Fides Academica. To były wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie w budowanie akademickiej wartości takiego przyjaznego środowiska, co tak oceniając obiektywnie, myślę, sprawdziło się, ponieważ te 2 kierunki wyjątkowo sprawiają, że studenci są zżyci na tych kierunkach i mają i zajęcia terenowe, i wyjazdy, i tutaj właśnie widać takie wspólne ich zaangażowanie w tworzenie całego kierunku. Natomiast kolejne wyróżnienie był to Złoty Laur w obsłudze studenta i tutaj kierunek budownictwo to otrzymał. Dodatkowe wyróżnienie, w tym była statuetka i dodatkowy dyplom. No i to wyróżnienie też jest dla nas szczególnie ważne, bo potwierdza, że

0: Ta wysoka jakość kontaktu ze studentem i kandydatem jest już u nas codziennym standardem.
1: Z reguły jest tak, że za sukcesem stoi sztab ludzi. Rozumiem, że ten dobór kadry, jaki tutaj macie, też zapracował na to.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że kierownik zakładu to jest jedna osoba, ale na ten cały sukces pracuje cały zakład, czyli nauczyciele, akademicy, pracownicy administracji, no i także oczywiście studenci, czyli widzimy, że ta dobra atmosfera i zaufanie, one nie powstają same. Tworzy je codzienna praca, życzliwość, rzetelność i taka gotowość do pomocy. I myślę, że kadra, którą dobieramy co roku, jest kadra na najwyższym poziomie. Miejscowa, czasami zamiejscowa, musimy się posiłkować. To oni właśnie wszyscy tworzą taką dobrą aurę dla każdego kierunku.
1: Pomiędzy tym wyróżnieniem Wydział Przyjazny dla Każdego, a liderem zaufania studentów funkcjonuje taka synergia?
0: Tak. Myślę, że to pokazuje właśnie, że to nie jest taki jednorazowy przypadek, że dostaliśmy, dlatego że jedno pokazało taką przyjazność i otwartość, no a drugie pokazało to, że to wszystko przekłada się na taką jakość kontaktu i z kandydatem, i ze studentem. Ta przyjazność przekłada się również na takie relacje i codzienne wsparcie. Bo razem te dwa wyróżnienia ORNE tworzą taki bardzo spójny komunikat, że Wydział Nauk Technicznych jest miejscem nowoczesnym, praktycznym i przyjaznym studentom.
1: To nie znaczy, że chodzicie i głaskacie studentów, żeby dobrze głosowali.
0: Nie, oczywiście, że nie. Oprócz tego, że głosują, to jedno, bo myślisz, że pan rektor dał takie nam bardzo dobre warunki do pracy i dla nas, i studentom do nauki. Natomiast są sytuacje oczywiście, że studenci nie zaliczą sesji, jeżeli się nie nauczą. My robimy wszystko, co możemy, by już nauczyli, czy dodatkowe zajęcia, konsultacje dla studentów, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że to mogłoby się wiązać na przykład z takim obniżeniem poziomu nauczania. W żadnym wypadku nie, ponieważ nam zależy na tym, żeby nasz student, już później absolwent, który wychodzi na rynek pracy, żeby on tak naprawdę tworzył rozwój całego regionu, czyli musi też być dobrze wykształcony, dodatkowo musi się sprawdzać w swoim zawodzie, którym go chcemy wykształcić.
1: Macie tyle kierunków, co je wszystkie łączy?
0: Myślę, że takie praktyczne podejście do nauczania to po pierwsze, a po drugie też myślę, to słowo praktyczne to jest praktyczny sposób nauki, czyli studenci mają dużo zajęć w formie laboratoriów, projektów, zajęć terenowych czy wyjazdów studenckich. Także na przykład w ramach każdego kierunku jest koło naukowe, które też pozwala, że studenci dodatkowo się kształcą, wyjeżdżają razem, mają dodatkowe zajęcia. Staramy się tworzyć kursy, nawet takie, gdzie mogą dodatkowe certyfikaty uzyskać, które też pomogą im później dobrze wejść na rynek pracy.
1: Czyli jest wspólny cel, który łączy kierunki, ale czy jest coś jeszcze, na co chcecie zwrócić uwagę?
0: Myślę, że ważne jest też to, że atutem uczelni regionalnej jest taki bliski kontakt. Nasz wydział daje młodym ludziom możliwość zdobycia dobrego wykształcenia technicznego, ale to, co jest bardzo ważne, też jest to blisko miejsca zamieszkania. Chcemy kształcić technicznie w regionie, co ma się przełożyć w przyszłości na rozwój całego regionu. Chcemy też zatrzymać talenty i tworzyć dla nich nowe perspektywy. Czyli uczelnia ma być takim pomostem pomiędzy młodymi ludźmi a pracodawcami. I właśnie jeśli chodzi o Wydział Nauk Technicznych, ta jego otwartość, dostępność ma pozwolić też temu, żeby nasz region się rozwijał i żeby w regionie zostawali ci młodzi ludzie. Wiedząc, jaki mamy poziom nauczania, jakie mamy możliwości, tego wszystkim sobie życzę.
2: Alicja Baranowska, jestem kierownikiem Zakładu Rolnictwa Akademii Bialskiej.
1: I rolnictwo też znalazło się w gronie liderów i otrzymało wyróżnienie specjalne Fides Akademika. To rolnictwo w przeciągu ostatnich 20, nawet 30 lat to bardzo mocno zmieniło się. Jak to studiowanie rolnictwa teraz wygląda? Bo rozumiem, że jak rolnictwo się zmienia, to i kształcenie się zmienia.
2: Kierunek rolnictwo to kierunek nowoczesny, praktyczny i badawczy. Oferta dydaktyczna jest każdego roku doskonalona. Wprowadzamy nowe przedmioty. Oczywiście przedmioty te są dostosowane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego rolnictwa. Między innymi do takich przedmiotów należą odnawialne źródła energii, czy też rolnictwo precyzyjne. Nasi studenci również kształcenie teoretyczne uzupełniają kształceniem praktycznym, odbywają praktyki w instytucjach współpracujących, czy w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego rolnictwa. Ponadto mają możliwość kształcenia również za granicą w ramach programu Erasmus+.
1: Skoro to nowoczesne rolnictwo jest takie, to domyślam się, że jako Akademia Bialska, jako uczelnia zawodowa również ma podpisane umowy z firmami, które na przykład, nie wiem, zajmują się sprzedażą nowoczesnego sprzętu rolniczego, a dzięki temu studenci też mogą, nie wiem, poznać sprzęt, który jest przystosowany do obsługi dużych areałów.
2: Tak, oczywiście. Nasi studenci mają nawet takie przedmioty jak technika rolnicza, w ramach których odbywają te kształcenie praktyczne właśnie w firmach związanych z produkcją nowoczesnego sprzętu rolniczego. Ale to tylko, że tak powiem, jeden z małych fragmentów, ponieważ rolnictwo to gama bardzo ciekawych przedmiotów. Jeżeli ktoś kocha zwierzęta i lubi rośliny, to naprawdę serdecznie Państwa zapraszamy. Rolnictwo to nie jest kierunek passé. Proszę pamiętać, że otoczenie społeczno-gospodarcze naszego regionu to otoczenie wybitnie rolnicze. Nie mamy tutaj przemysłu. Poza tym rolnictwo to też produkcja żywności, która jest tak bardzo ważna. Rolnictwo to również odpowiedź produkcji roślinnej na zmiany klimatu. Mamy obserwowane susze, zjawiska takie chociażby ekstremalne w pogodzie. Także tego wszystkiego uczymy się na studiach. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przez profesorów, przez lekarzy weterynarii, przez zootechników, wybitnych specjalistów z zakresu produkcji roślinnej. Mamy również nauczycieli praktyków, którzy zajmują się produkcją roślinną w swoim życiu zawodowym. W ubiegłym roku akademickim wprowadziliśmy również specjalność zielarstwo w odpowiedzi właśnie na oczekiwanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Moduł kształcenia bardzo interesujący i tutaj już nie będę opowiadała o treściach, o przedmiotach, bo to wszystko jest dostępne na stronie internetowej, natomiast cieszy się dużym zainteresowaniem. Dla nas jest to bardzo ważne wyróżnienie. To wyróżnienie świadczy o zaufaniu naszych studentów, także jest to dla nas najważniejsze wyróżnienie. Zresztą co roku na naszej uczelni prowadzone są ankiety na temat ocena prowadzącego zajęcia i ocena satysfakcji studenta z warunków studiowania. Kierunek rolnictwo zawsze w tej ocenie wypada wzorowo, także to świadczy o jakości kształcenia, o tym, że nasi studenci nas po prostu lubią i lubią spędzać z nami czas, nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale również rozwijają swoje pasje w kole naukowym, podczas różnych wyjazdów, warsztatów, lekcji pokazowych, których jest dużo.
3: Elżbieta Szczykielska, jestem kierownikiem Zakładu Budownictwa.
1: I Zakład Budownictwa otrzymał również wyróżnienie Złoty Laur w obsłudze studentów. To co się składa na ten sukces?
3: Na naszym kierunku kładziemy bardzo duży nacisk na dostępność informacji, życzliwą komunikację, wsparcie studentów w rozwiązywaniu różnych problemów i głównie reagowanie na potrzeby studentów. Student budownictwa studiuje na kierunku o profilu praktycznym w naszej Akademii Bialskiej. W związku z tym poza zajęciami dydaktycznymi bardzo duży nacisk kładziemy na zdobywanie wszelkich umiejętności praktycznych, bardzo przydatnych w zawodzie inżyniera budownictwa. Organizujemy studentom wyjazdy na różne wizyty studyjne, udział w seminariach. Warto podkreślić także aktywność w programie Erasmus+. Na przykład w ostatnim roku nasi studenci wyjeżdżali do Kłajpedy. Odbyły się takie dwa wyjazdy, studenci byli bardzo zadowoleni.
1: Czyli to generalnie te takie szerokie możliwości, jakie dajecie studentom, są tą przysłowiową przynętą na studenta, który przychodzi studiować budownictwo.
3: Mam nadzieję, usługi edukacyjne można zaliczyć do takiego bardzo przydatnego sektora. Kształcimy przyszłych inżynierów i oferujemy wszelkiego rodzaju pomoc, aby uzyskiwać jak najwięcej umiejętności, które przydadzą się właśnie na rynku pracy.
1: Ja właśnie coś takiego słyszałem, że jeśli studiować to budownictwo, ponieważ Polska wciąż rozwija się i te infrastruktury drogowe, budynki rosną jak grzyby po deszczu, to zawsze taki student znajdzie pracę w budownictwie.
3: Oczywiście, to jest branża, której nie zastąpi sztuczna inteligencja. Rok do roku nasi absolwenci podczas praktyk zawodowych już uzyskują oferty pracy, także myślę, że nie zrobię tutaj jakiegoś nadużycia, żeby powiedzieć, że gwarantujemy 100% zatrudnienia. Nasi absolwenci, trafiając na rynek pracy, nie zasilają rzeszy bezrobotnych, zatrudnianych, tylko dostają naprawdę dobre warunki zatrudnienia i branża tutaj w naszej Polsce Wschodniej, branża budowlana, poszukuje absolwentów dobrze wykształconych i przede wszystkim dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu, a w takie kompetencje praktyczne jesteśmy w stanie wyposażyć naszych studentów, chociażby z tego względu, że kadra to przede wszystkim praktycy posiadający różne uprawnienia budowlane i przekazujący wiedzę nie z książek, ale z tego
1: przysłowiowego własnego podwórka.
3: Tak, z własnego podwórka, oczywiście.
4: Katarzyna Radwańska, kierownik Zakładu Architektury Krajobrazu, Akademia Bielska, Wydział Nauk Technicznych.
1: To jest kierunek popularny?
4: Dość, coraz bardziej. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej, ale tak, cieszę się dość dużą popularnością.
1: I również otrzymaliście wyróżnienie Fides Akademika. Czym charakteryzuje się teraz architektura? Bo to wszystko się tak szybko zmienia.
4: Architektura krajobrazu to przede wszystkim zazielenianie miast, infrastruktura zielono-błękitna.
1: Czyli odchodzimy już od betonozacji.
4: Zgadza się. Betonozie mówimy nie. Wprowadzamy zieleń, wprowadzamy drzewa wszędzie tam, gdzie do tej pory był beton. Tak, żeby dać odetchnąć miastu, ale też mieszkańcom tych miast, bo zależy nam na naszym komforcie, tak.
1: Czyli ta architektura to nie jest tylko ładne rysowanie.
4: Absolutnie nie. Owszem, tworzymy piękne projekty, tworzymy ich wizualizacje, pracujemy na nowoczesnych programach, na nowoczesnym sprzęcie. Natomiast bierzemy pod uwagę też rozmowy ze społeczeństwem i staramy się, aby to właśnie społeczeństwo kierowało naszymi projektami. Tak, chodzi o to, że konsultacje ze społeczeństwem są również dla nas bardzo ważne.
1: Żeby dobrze kształcić studentów, trzeba mieć dobre zaplecze techniczne. Rozumiem, że tutaj niczego wam nie brakuje.
4: Mamy cudowny ogród dydaktyczno-edukacyjny na terenie naszego kampusu. Jest to takie zielone laboratorium. Tam studenci biorą udział w pracach pielęgnacyjnych, ale również projektowych. Odbywają się tam zajęcia. Jest to jak najbardziej miejsce, gdzie można też odpocząć, pouczyć się w ciszy, wśród zieleni, ale mamy też kolekcję roślin, co też pomaga właśnie w nauce studentom.
1: Czyli taki architekt też musi mieć trochę przedmiotów związanych z rolnictwem, bo musi na tych roślinkach się znać.
4: Z przyrodą tak, jak najbardziej. To są takie studia dla ludzi kreatywnych. To znaczy łączymy przyrodę jak najbardziej, ale też przedmioty techniczne, przedmioty inżynieryjne, przedmioty projektowe. No i nie ukrywam, że architekci krajobrazu muszą być też trochę artystami.
1: I takich macie pewnie.
4: Jak najbardziej.
1: A jeśli chodzi o praktyki studenckie?
4: Studenci mogą je odbywać w różnych miejscach, w biurach projektowych. Zazwyczaj wybierają je sami, chociaż mamy tutaj taką pulę otoczenia społeczno-gospodarczego już na stałe. Natomiast co roku przybywa nam nowych. Nowe osoby nam przybywają do tej puli i studenci chętnie po prostu szukają też nowych miejsc. Ale tak, to są biura projektowe, to są urzędy różnego rodzaju. Również takie instytucje, które są związane nie tylko z samą architekturą krajobrazu, ale też z ogrodnictwem, może nie z rolnictwem, z zieloną po prostu infrastrukturą.
1: A ci najlepsi mają pewnie zabukowane miejsce już w pracy?
4: Jak najbardziej. Mamy już naszych absolwentów. Pierwsi właśnie w tym roku zakończyli architekturę krajobrazu na Akademii Bielskiej i tak dostali już propozycję pracy właśnie w tych biurach, w których odbywali praktyki.
1: Tak na dzień dobry.
4: Zgadza się.
5: Piotr Lichograj, Zakład Informatyki, Akademia Bielska.
1: Informatyka to też jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków, generalnie kierunek, który w zasadzie nie starzeje się i nie traci na popularności, chociażby z racji bardzo szeroko rozwijającej się technologii. Więc co tak naprawdę teraz informatykę wyróżnia?
5: Informatyka w Akademii Bielskiej ma bardzo praktyczny charakter. Kształcimy studentów w obszarach, które są rzeczywiście potrzebne na rynku pracy, takich jak programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, technologie mobilne czy grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, systemy wbudowane, robotyka czy też technologie multimedialne. Bardzo ważne są dla nas projekty, praca zespołowa, praktyczne zastosowanie wiedzy, którą nasi studenci tutaj posiadają.
1: I macie bardzo dobrą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
5: Przeszliśmy taką akredytację i to jest bardzo dobra informacja dla nas, czy idziemy w dobrym kierunku.
1: Jeżeli chodzi o studentów informatyki, gdzie oni mają albo w jaki sposób najczęściej zdobywają doświadczenie?
5: Studenci mają bardzo szerokie spektrum możliwości zdobywania doświadczenia praktycznego, ponieważ wiemy, że nasza uczelnia realizuje działania w zakresie praktycznym, więc wiemy, że studenci odbywają praktyki w wymiarze 960 godzin dydaktycznych. Jest to bardzo dużo w relacji do większości uczelni państwowych. Przede wszystkim studenci mogą realizować projekty, studia dualne, koła naukowe, praktyki, hackatony, warsztaty i współpraca z otoczeniem gospodarczym również tutaj odgrywa dość dużą rolę. Angażujemy studentów w zasadzie we wszystkich możliwych aspektach. Nawet tutaj mogę przytoczyć działania z ostatnich dni, ponieważ tutaj też część studentów była dla nas tutaj wsparciem podczas realizacji takiego erasmusowego działania, gdzie przybyło do nas mnóstwo studentów i nauczycieli z uczelni z różnych państw, z różnych kontynentów. Tutaj też promujemy nasz symulator, który powstaje, rozwijamy tą technologię symulacji medycznych właśnie we wsparciu naszego zakładu, naszych studentów wraz z zakładem położnictwa, więc jest to dość duża inicjatywa i nasi studenci mają możliwość zaangażowania się też w proces tworzenia projektów, ale też proces przedstawienia tego projektu, czyli tutaj mamy możliwość działania na dwóch płaszczyznach, czyli projektowanie, tworzenie, ale też i przedstawienie swojej pracy i szerszemu gronu.
1: Macie też taki organizm jak Centrum Komercjalizacji. Czym dokładnie centrum się zajmuje?
5: Centrum Komercjalizacji to jest bardzo ważny element w rozwoju naszej uczelni. Jest to dość świeży temat. Rozwijamy nasze centrum poprzez tworzenie własnych, ciekawych projektów, które będziemy wdrażać w niedalekiej przyszłości na rynek polski i też zagraniczny. To też nawiązując do ostatniej wizyty w ramach programu Erasmus. Promujemy nasz nowy, przyszły produkt właśnie związany z symulatorami, gdzie część naszych zadań jest, można nazwać je pionierskimi, więc próbujemy to przetestować, a niebawem wdrożyć na rynek. Więc to Centrum Komercjalizacji jest takim pomostem pomiędzy pracą naszych pracowników i naszych studentów, a przyszłymi potencjalnymi kontrahentami, odbiorcami.
1: Czyli jaki student informatyki nie ma prawa się nudzić u Was?
5: Absolutnie nie. Mamy bardzo dużo zadań, bardzo dużo projektów. Tu też muszę powiedzieć, że nasi studenci są bardzo ambitni. Mamy aktualnie na praktykach w samym naszym zakładzie 15 osób, które realizują różne zadania i to są zadania związane z tak naprawdę z informatyką stosowaną, czyli my możemy tutaj możliwości naszych studentów wykorzystać w kontekście dowolnej dziedziny. Właśnie tak jak tutaj wspominałem, to jest między innymi medycyna, to są różnego rodzaju symulatory, czy to w formie fizycznej, czy w formie wirtualnej rzeczywistości, czy też rzeczywistości mieszanej, ale też są to aplikacje użytkowe, które są wykorzystywane w środowisku administracyjnym na naszej uczelni. Też są to aplikacje, które będziemy wykorzystywali w różnych innych dziedzinach, takich jak budownictwo czy też mechanika, ponieważ aktualnie zbudowaliśmy dość ciekawy symulator, który integruje wiele urządzeń mieszanej rzeczywistości, gdzie prowadzący może przekazywać wiedzę i pokazywać modele, przekroje tych modeli i przedstawiać na przykład pracę różnych mechanizmów.
6: Marcin Szlachetka, ja jestem kierownikiem Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Akademii Bialskiej.
1: Zakład również wyróżniony jako lider zaufania studentów. Jesteście dumni?
6: Tak, jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że otrzymaliśmy to wyróżnienie, że nasza praca przynosi efekty, a studenci kończąc nasz kierunek są zadowoleni z dokonanego wyboru.
1: Jak wygląda ten kontakt studentów z takim prawdziwym przemysłem?
6: Kontakt z przemysłem jest to jeden z ważniejszych elementów w kształceniu na kierunku. Organizujemy różnego rodzaju wizyty studyjne, spotkania z praktykami czy warsztaty. Nawiązujemy też współpracę z firmami tutaj z naszego regionu, ale też i z dalszych miejscowości. Studenci poznają realne środowisko pracy inżyniera, procesy produkcyjne oraz nowoczesne technologie, jakie stosowane są w przedsiębiorstwach.
1: Wiemy już, że studenci po budownictwie zawsze mają co robić, a jak jest ze studentami Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn?
6: Ich możliwości podjęcia pracy są bardzo bardzo szerokie. Absolwent może pracować w szeroko objętym przemyśle, motoryzacji, firmach produkcyjnych czy serwisach technicznych zajmujących się m.in. naprawą maszyn. Studenci też podejmują pracę w biurach konstrukcyjnych czy firmach zajmujących się diagnostyką i eksploatacją pojazdów samochodowych, czyli praca w popularnych serwisach samochodowych czy zakładach naprawczych.
1: Czyli tak naprawdę szybko znajdują pracę albo sami otwierają własne zakłady.
6: Tak, mają takie możliwości, żeby też sami otwierać własne działalności i z tego, co wiem, tak jak rozmawiałem z absolwentami, to duża część z nich właśnie idzie w tym kierunku, że otwierają własne zakłady. Bo głównie zajmujemy się kształceniem w kierunku motoryzacyjnym. Pozostałe rzeczy to są takie dodatkowe, dające szerszy pogląd, czy możliwość wyboru później pracy. Natomiast głównie skupiamy się na branży motoryzacyjnej i też branży związanej z mechatroniką i maszynami CNC. My rozbudowujemy nasz park, nasze laboratoria o nowe maszyny nowoczesne, gdzie studenci studiując mają możliwość zapoznania się z budową, programowaniem, czy też jeżeli chodzi o tą kwestię mechatroniki, to tutaj głównie stawiamy na sterowniki PLC, ich programowanie i wykorzystanie w nowoczesnych liniach produkcyjnych.
1: Czy taki student przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania jest w stanie stworzyć, skonstruować silnik, jeśli tylko ma pomysł?
6: Jeżeli ma pomysł, tak, oczywiście. Chociaż dzisiejsze silniki spalinowe już troszeczkę odchodzą, wchodzą napędy hybrydowe, elektryczne. W tej kwestii też przekazujemy studentom tą niezbędną wiedzę, jaka jest potrzebna do obsługi tych układów, ponieważ są to napędy, które coraz częściej wchodzą, czy mają duży udział w rynku napędu pojazdów samochodowych. A psuć się będą na pewno, więc będzie co robić.
1: Już nawet pod tym kątem elektryfikacji przygotowujecie ich do tego, żeby odnaleźli się na tym rynku pracy.
6: Tak, muszą się odnaleźć niestety za jakiś czas. Chyba że się sytuacja zmieni, pozostaną nam tylko napędy hybrydowe lub elektryczne lub wodorowe, bo i takie są też tendencje, więc trzeba będzie się odnaleźć w tym środowisku, gdzie zwykłe, konwencjonalne auta zostaną już niestety wyparte.
1: Czyli jednak z pańskiego punktu widzenia przyszłość to napęd wodorowy.
6: Jeden z kierunków to jest napęd wodorowy. Czy na pewno tak będzie, to życie pokaże. Mam nadzieję, że jeszcze tą klasyczną motoryzację będziemy jeszcze przez jakiś czas mieli opartą o silniki spalinowe, że tutaj będziemy mieli wybór, nie będziemy skazani na jakiś tam jeden tylko typ napędu. Wydaje mi się, że powiązanie tego wszystkiego jest jak najbardziej dobrym podejściem, żeby mieć po prostu wybór. I są silniki spalinowe, i napędy hybrydowe, czy to elektryczne, oraz takie oparte na ogniwa wodorowe.
1: Wiedza praktyczna i z taką wychodzą studenci z kierunku Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
7: Oprócz wspomnianych wyróżnień przyznanych dla Wydziału Nauk Technicznych Akademii Bialskiej, warto też wspomnieć o jego 5 nagrodzonych kierunkach tytułami Fides Akademika oraz Złoty Laur w obsłudze studenta. Więcej szczegółów na temat nagród i wyróżnień znajdziecie na stronie Akademii Bialskiej. Od teraz bialscy uczniowie jedzą zdrowiej, a czuwa nad tym nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. To nie rewolucja, ale mały krok ku zdrowiu. Tak nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ocenia ekspert Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Joanna Róg z Wydziału Medycznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia określające zasady sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych oraz wymagania dla posiłków przygotowywanych w ramach żywienia zbiorowego obowiązują od 1 września. Jak tłumaczy resort, ich celem jest zwiększenie udziału warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych w codziennym jadłospisie, promowanie zdrowych wzorców żywienia oraz ograniczenie nadmiernego spożycia cukru, soli i tłuszczu. Ich wprowadzenie ma zmniejszyć ograniczenie spożycia cukrów i przetworzonej żywności, mówi dr Joanna Róg.
8: Nadal wychodzi na to, że my godzimy się na to, żeby w generalnie dużej ilości produktów ten cukier występował. Jeśli zakładamy, że będzie to załóżmy w przypadku napoju sporządzonych w szkole 5 gramów na 250 ml napoju, jak to jest teraz ustalone, no to nadal to jest dość znacząca ilość cukru, więc na pewno te zmiany są na korzyść, ale nadal myślę, że wymaga to pracy. No świetnie, że coś się w tym aspekcie dzieje, ale warto byłoby tę pracę trochę rozszerzyć, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę środowisko szkolne jest jakby tym środowiskiem, w którym te zachowania żywności żywieniowe w dużym stopniu, szczególnie u tych dzieci, które przechodzą z tego środowiska domowego, kiedy są tylko i wyłącznie pod opieką rodziców do tego środowiska szkolnego, no to te zachowania żywieniowe się kształtują, ponieważ dzieci czerpią często wzorce, inspirują się tym, co robią koledzy, znajomi. No i w związku z tym, jeśli ta dostępność takich produktów, które faktycznie mają mimo wszystko znaczącą ilość chociażby tego cukru w swoim składzie, no to nie jest to na pewno nic zadowalającego. Na dużą korzyść według mnie jest to, że w jakby tym jadłospisie dzieci, które będą żywione faktycznie w szkole, będą znajdowały się posiłki roślinne. To jest in plus, dlatego że mówi się o tym, że faktycznie nie tylko i wyłącznie ograniczenie spożycia mięsa, ale również jakby włączenie do diety takich zamienników, które będą bardziej prozdrowotne, ma ogromne znaczenie w profilaktyce tych chorób, na które teraz najczęściej chorujemy i także między innymi tutaj oprócz tych chorób kardiometabolicznych, no możemy mówić o tej otyłości. Nawet jeśli dziecko nie rozwinie jakby w trakcie tego okresu szkolnego tej nadmiernej masy ciała, no to spożycie takich produktów o takich, a nie innych walorach smakowych będzie wpływało na to, że te preferencje żywieniowe się kształtują. Taka osoba będzie chętnie sięgała po te produkty w swoim późniejszym życiu, a wiadomo, że wraz z tym wiekiem by ten metabolizm spowalnia i znowu jakby to ryzyko rozwoju otyłości rośnie. Świetnie, że idziemy też w tym kierunku właśnie tych produktów i posiłków roślinnych. Jeden dzień w tygodniu jest na pewno na plus, chociaż mam nadzieję, że w przyszłości to będą dwa czy też trzy dni, no bo mówi się o tym, że jednak to spożycie nasion roślin strączkowych jest ważne, ale tak docelowo 2-3 razy w tygodniu dobrze byłoby je zdecydowanie spożywać.
7: W polskich szkołach uczy się ponad 5 300 000 osób. Wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Koszt utrzymania systemu oświaty w tym roku osiągnął rekordowe 169 miliardów złotych, co stanowi ponad 4% polskiego PKB.
9: SK2. Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam. Akademia Bialska przygotowana jest do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, a wydarzenie potrwa między 19 a 25 września w Lublinie. Rozmawia Arek Michlewicz.
10: Przygotowujecie się do Lubelskiego Festiwalu Nauki. Czym chcecie zaskoczyć tamtejszych odwiedzających?
11: Jarek Wetoszka, pracownik dydaktyczny Akademii Bialskiej. Pokażemy stare komputery, na których będzie można zagrać. Można będzie porozmawiać z twórcami gier i programów demonstracyjnych dla tych starych komputerów. Programy, które powstawały 30 i więcej lat temu.
10: Czyli ci twórcy jeszcze żyją na szczęście.
11: Jestem jednym z nich.
10: I jaką grę pan stworzył?
11: Stworzyłem grę, która nazywa się Joy of Killing, strzelanina na komputer Amiga. Miała być wydana przez studio Mirage w 96 roku. Niestety nie ukazała się.
10: A fabuła gry?
11: Dwa statki kosmiczne ratują Ziemię przed obcymi.
10: Czy taki program na te komputery to była skomplikowana sprawa, żeby napisać?
11: Dużo bardziej skomplikowana niż tworzenie gier dzisiaj, gdzie mamy gotowe silniki, wystarczy pomysł i trochę cierpliwości. Wcześniej niestety znajomość języków bardzo niskiego poziomu była niezbędna, żeby taką grę stworzyć.
12: Sebastian Sarczuk, pracownik dydaktyczny Akademii Bialskiej w Zakładzie Informatyki.
10: I tutaj pan też coś przygotowuje na Lubelski Festiwal Nauki.
12: Tak, dołączam się do kolegi Jarka tutaj i tutaj przygotowuję tak kontrastowo z kolei trochę nowsze rozwiązania, trochę nowsze te komputery, które mam częściowo w swoich zasobach, część zasobów postaramy się znaleźć na uczelni.
10: Czy w takiej pracy z komputerami liczy się to, żeby mieć naprawdę jakiś super sprzęt z ekstra główną płytą, która jest podobno autostradą danych?
11: To zależy, jakie ma się ambicje. Moda na programowanie starych sprzętów wraca, więc w tym przypadku moc nie jest niezbędna. Wręcz przeciwnie, brak mocy jest ograniczeniem, który wymaga kreatywności, pomysłowości, takiego niekonwencjonalnego podejścia. Dzisiaj z nowym sprzętem nie musimy się martwić o to, czy to będzie działać wystarczająco szybko. Najwyżej poprosimy użytkownika, żeby zmienił procesor na szybszy albo dołożył pamięci. To nie było możliwe kiedyś i tam trzeba było naprawdę mieć pomysły, żeby zrealizować jakieś atrakcyjne gry albo programy demonstracyjne.
10: Zawsze zastanawiałem się, ile można maksymalnie wydać na komputer stacjonarny.
12: To zależy też i w sumie od tego, do czego chcemy ten komputer właściwie używać. Teraz właśnie patrzyłem chociażby najnowszą wersję Maca Studio od Apple'a. To kosztowało w granicach 45 tysięcy złotych.
10: I to podobno nie jest jeszcze najdroższy komputer.
11: Wbrew pozorom te stare mogą być droższe niż te nowe. Rzadkie sprzęty, które były produkowane w niskiej liczbie egzemplarzy w latach 70., na początku lat 80., też potrafią podobne ceny dziś osiągać.
10: No ja raz bawiłem się w konfigurację stacjonarnego komputera, tego z jabłuszkiem nadgryzionym, w wersji Pro. I wyszło mi, jak te wszystkie dodatki dodałem, to wyszło mi ponad 200 tysięcy złotych oczywiście.
11: No myślę, że te stare takich cen, chociaż te rzadkie mogą osiągać podobne ceny.
10: Żeby te stare komputery na Festiwalu Nauki pokazać, to musieliście skądś je wziąć, więc skąd te komputery? No, takie chociażby jak Amiga.
11: Te komputery pochodzą z mojej prywatnej kolekcji. Zajmuję się tym od dawna. Naprawiam komputery, które były uszkodzone. Udoskonalam je.
10: Czy wobec tego na Festiwalu Nauki zobaczymy te komputery, które zgrywały dane z taśmy magnetofonowej?
11: Tak, zobaczymy.
10: Ale nie będzie działać.
11: Demonstracji w czasie rzeczywistym niestety nie będziemy w stanie przeprowadzić. Te komputery, które pokażemy w trakcie pracy, będą troszkę nowsze i tam będziemy wgrywać gry z dyskietek.
10: Czyli warto taki festiwal, lubelski festiwal nauki, odwiedzić.
11: Jak najbardziej. To pozostanie na pewno w pamięci miłośników informatyki, nie tylko tej najstarszej, ale w ogóle informatyki.
10: To najstarszy komputer, jaki pan posiada w swojej kolekcji, to?
11: Zdaje się, że to Commodore VIC-20 z 81 roku, ubiegłego wieku oczywiście, i w podobnym wieku Apple II.
10: I to dane sczytywało z?
11: Z taśm magnetofonowych.
10: No właśnie, aż mi się przypomniały te stare komputery z dyskietką, które mieściły zaledwie 3,5 megabajtów danych.
11: Jedna dyskietka w czasach Amigi to około 800 kilobajtów.
10: Nawet.
11: Co odpowiada dzisiaj jednemu obrazkowi w formacie JPG w rozdzielczości 1000 na 1000 pikseli, nie większego. A proszę sobie wyobrazić, że kiedyś na tej dyskietce była cała gra z wieloma obrazkami, z muzyką, z kodem. Dało się.
10: A system na czym był postawiony?
11: System często był w pamięci stałej, w pamięci ROM. Jeśli nie, to był ładowany z dyskietki, ale zajmował tam ułamek tych 800 kilobajtów.
10: Aż trudno to sobie wyobrazić, że przy tak małych danych cokolwiek mogło w ogóle działać.
11: Szczególnie jeśli porównamy to z dzisiejszymi standardami, gdzie pamięć liczymy w gigabajtach, pamięć dysków w terabajtach, prędkość zegarów, procesorów w gigahercach, to robi różnicę.
12: Albo nawet i w petabajtach, to w zależności od tego, do czego są zastosowywane, chociażby do wielkich centrach danych, to mamy w petabajtach nawet.
10: Petabajt to ile to już terabajtów?
12: Około 1000.
10: Czyli 1000 terabajtów to jeden petabajt.
12: 1024.
10: No i się wiele nauczyliśmy, dlatego warto odwiedzić Lubelski Festiwal Nauki, gdzie Akademia Bialska będzie prezentowała swoje stoisko z starszymi komputerami pochodzącymi z jednej z prywatnych kolekcji. Dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.
12: Dziękuję również.
7: Podczas festiwalu Akademia zaprezentuje stare komputery pochodzące z prywatnej kolekcji wykładowcy. To między innymi komputer Atari, Spectrum oraz Commodore. Dobra wiadomość dla mieszkańców Łukowa i okolic, ale także dla Bialczan, którzy będą chcieli sprawdzić nowe miejsce do pływania w regionie. Nowa pływalnia w Łukowie, coraz bliżej. Inwestycja wkracza w fazę realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana 28 sierpnia. Posłuchajcie, co tuż przed jej podpisaniem powiedzieli burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, dyrektor OSIR w Łukowie Paweł Smyk oraz Tomasz Bańka, członek zarządu spółki, która wykona inwestycję.
13: Rzeczywiście jest to uroczystość, jest to ważna bardzo chwila dla naszego miasta, dla naszej lokalnej społeczności. Szczególnie witam cały zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z dyrektorem panem Pawłem Smykiem. Przed tą uroczystością z kilkoma osobami porozmawiałem sobie i widzę na niektórych twarzach trochę smutku, ale głównie widzę radość, bo dzisiaj coś się kończy już taki w sposób taki definitywny, coś się kończy, pewna historia dobiega końca. Ponad 30-letnia historia. Część z Was jest z tym miejscem związana od bardzo, bardzo dawna, część od niedawna, ale myślę, że wszyscy się z tym miejscem, wszyscy pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji z tym miejscem się identyfikują i identyfikują się tylko i wyłącznie pozytywnie. Ale ten etap dzisiaj się kończy, Szanowni Państwo, a przed nami nowe. Już za chwilę podpisanie umowy. Umowy na zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu na miarę XXI wieku. 950 dni, tyle będziemy musieli czekać na to nowe i mam nadzieję, że w tym terminie to zadanie zostanie wykonane i po tym czasie spotkamy się tutaj również, mam nadzieję, że w takim samym składzie, a może nawet większym, żeby oddać naszym mieszkańcom nowy obiekt, nowy, który będzie między innymi dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy, również bogatszy o kolejne atrakcje, tak żeby ta oferta była Ośrodka Sportu i Rekreacji, ta oferta była jak najlepsza. Szanowni Państwo, dojście do tej chwili podpisania umowy to też nie był czas łatwy i taki czas, gdzie ktoś rozścielał przed nami czerwony dywan, tylko to był czas niejednokrotnie, kiedy musieliśmy mierzyć się z przeciwnościami, ale udało się. Dzięki temu, że mamy taki dobry zespół i tutaj w ośrodku, ale również w zakresie zamówień publicznych, patrzę tutaj w kierunku pana Wiesława, to jest to możliwe. To jest to możliwe. Dzisiaj podpisanie tej umowy jest możliwe. A wyobrażam sobie, bo kilka inwestycji już w naszym mieście wspólnie robiliśmy, że i ten czas to będzie również czas wielkiego wyzwania, kiedy trzeba będzie reagować natychmiast w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś problem i ten problem po prostu trzeba rozwiązać. Od tego tutaj jesteśmy. Szanowni Państwo, ja od dzisiaj trzymam mocno kciuki za te najbliższe 950 dni i jestem przekonany, że po tym czasie spotkamy się tutaj i otworzymy nowy obiekt i nowy rozdział w historii naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzisiaj zamykamy pewien rozdział, ale na buziach już widzę są uśmiechy i myślę, że z tym uśmiechem przejdziemy przez ten najbliższy czas i spotkamy się na otwarciu. Dziękuję bardzo.
5: Szanowni Państwo, jest takie zdanie: miejsca nie tworzą mury, ale ludzie. I myślę, że chyba trudno o lepsze podsumowanie 31 lat działalności naszego łukowskiego Delfinka. To miejsce dla mnie ma również wymiar w pewnym sensie osobisty, bo sam przed blisko 30 laty uczyłem się tutaj pływać. No cóż, dzisiaj ta historia dobiega końca, ale takich historii zostaje z nami setki, jeśli nie tysiące, przepłyniętych pierwszych metrów, treningów, rozmów czy spotkań, które miały miejsce przez ponad 3 dekady na tym obiekcie. I właśnie dlatego, mówiąc dzisiaj o Delfinku, nie sposób mówić tylko o samym budynku, bo historię tego miejsca tworzyli przede wszystkim ludzie, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy przez ten cały czas z wielkim zaangażowaniem i wielką pasją i oddaniem opiekowali się tym obiektem, ale także nasi klienci, mieszkańcy naszego miasta, okolicznych miejscowości, którzy tak chętnie przychodzili na ten obiekt i tak często spędzali tutaj swój wolny czas. I z tego miejsca chciałbym właśnie tym osobom bardzo, bardzo serdecznie i gorąco podziękować. Szanowni Państwo, no dzisiaj jest w nas wielka radość, ale też poczucie wielkiej odpowiedzialności i świadomość tego, jak wytężona praca jeszcze przed nami, żeby ten efekt końcowy był jak najlepszy. Natomiast ja gdzieś tak w głębi jestem bardzo spokojny ze względu na to, że mam wielką przyjemność i zaszczyt pracować z fantastyczną ekipą Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy do dzisiaj dbali o ten obiekt i w przyszłości również o ten nowy obiekt będą dbali. Szanowni Państwo, dzisiaj historia Delfinka się kończy, ale rozpoczyna się nowy etap i ja gorąco wierzę w to, że wspólnie napiszemy jeszcze lepszą historię tego nowego miejsca. Bardzo dziękuję.
14: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kilka słów może o naszej firmie, żeby też Państwu przedstawić nasze portfolio i naszą taką działalność. Myślę, że tutaj w tym mieście nie jesteśmy firmą obcą. W tym momencie właśnie zbliżamy się do końca naszej inwestycji przebudowy dworca PKP w Łukowie. Natomiast w ramach takiego uspokojenia, tutaj, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, jeżeli chodzi o samo wykonawstwo, to myślę, że mogą Państwo być spokojni, ponieważ nasza firma głównie w swoim portfolio specjalizuje się basenami i jest to nasz taki przewodni element, w którym myślę, że na dzień dzisiejszy na skalę całej Polski wyspecjalizowaliśmy się dosyć mocno. Jeżeli chodzi o same inwestycje, które my realizujemy w tego typu obiektach, to zapraszam może do naszych social mediów. Tam bardzo szczegółowo na naszej stronie internetowej można będzie też przeglądać wszystkie obiekty basenowe, większe, mniejsze, w formule zaprojektuj, wybuduj, tak jak to mamy do czynienia tutaj, ale też inwestycje i przebudowy istniejących obiektów oraz no, inwestycja, która na dzień dzisiejszy dla nas jest największa nieopodal w Stalowej Woli, to inwestycja w granicach 200 milionów złotych, aquapark, to też już w naszym portfolio się znajduje. Tyle może o naszej firmie. Może dwa zdania o samym przyszłym obiekcie. Tu biorąc pod uwagę to, jaki dzisiaj mamy, jaką mamy koncepcję na początku, czeka nas czas projektowania, który będzie wymagał na pewno zaangażowania biura architektonicznego, które na pewno będzie musiało wykonać pewne działania w istniejącym obiekcie, pewne ekspertyzy, zaprojektować ten przyszły obiekt, żeby on był funkcjonalny, no i żeby on wkomponowany był w istniejący obiekt. Następnie przejdziemy po okresie projektowania do samej realizacji. Myślę, że to będzie okres w granicach 7 miesięcy. Po tym okresie rozpoczniemy realizację. Sam obiekt będzie to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Jeżeli chodzi o samo wyposażenie basenowe, to myślę, że tutaj w dobrym kierunku Państwo poszli, ponieważ nie tylko ten obiekt niecki sportowej, ale też ta bogata rekreacja, która wiem, że bardzo się cieszy dużym zainteresowaniem w tych obiektach, które już realizowaliśmy, to myślę, że to zainteresowanie nawet klientów z zewnątrz jest wtedy bardzo duże, więc tutaj myślę, że to jest też dobry kierunek. No, mamy tutaj nieckę dla dzieci, taki brodzik, mamy nieckę rekreacyjną, mamy wanny spa, mamy strefę saun, no i dodatkowo mamy tą nieckę sportową oraz 75-metrową zjeżdżalnię, która myślę, że też doda uroku temu obiektowi. Obiekt myślę, że bardzo funkcjonalny, jest to obiekt niski, więc myślę, że w utrzymaniu też z perspektywy tych wszystkich obiektów, które my realizujemy, jest on myślę, że tak dosyć ergonomicznie zaprojektowany, także liczę, że ta współpraca będzie się układać. No i dziękuję również za zaufanie i też dziękuję panu Wiesławowi, ponieważ ta droga, gdzie dzisiaj się spotykamy, a ona się zaczęła troszeczkę wcześniej podczas postępowania. Ona troszeczkę trwała, pewnie tam Państwo śledzili. Natomiast no, do tej pory myślę, że już też bardzo dużo pracy włożyliśmy, żeby tutaj się spotkać. Dlatego też bardzo dziękuję. No i cieszę się z tego miejsca, że tutaj możemy być i za chwilę będziemy się cieszyć podpisaniem umowy.
7: Na realizację całego zadania wykonawca ma ponad 2,5 roku. Ponad 15 milionów złotych na przywrócenie dawnej świetności parku znajdującego się w otoczeniu Bazyliki w Leśnej Podlaskiej. No, będzie wykonane nie tylko zagospodarowanie parku, ale powstaną ponadto elementy małej architektury turystycznej. Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy, rozmawia Arek Michlewicz.
15: Wiele historii się z tym wiąże, ponieważ mówimy tutaj w większości o parku 3,5 hektarowym. Parku zlokalizowanym przy Bazylice Leśniańskiej, ale nie tylko, zlokalizowanym przy zespole kształcenia dawnym, obecnie szkole rolniczej. Park założony był na początku XX wieku, to jest okres mniej więcej 1914 w górę, przez absolwentów i uczniów seminarium pedagogicznego. No, fantastyczny czas leśnej, rozwoju intelektualnego tego miejsca, które tworzyli niezwykli ludzie. Znamy takiego pana, który grał rolę Pawlaka, kończył szkołę w Leśnej Podlaskiej. A na przykład to, co śpiewają teraz nasze leśnianki. Fantastyczny zespół, który się fantastycznie rozwija, a był taki absolwent Aleksander Oleszczuk, nagrodzony nagrodą Kolberga. Folklorysta, który zbierał pieśni i melodie Podlasia. Teraz leśnianki śpiewają z jego zbiorów pieśni, a on również był absolwentem tegoż seminarium pedagogicznego. Na wyspach pomiędzy ciekami wodnymi tego parku odgrywane były sztuki teatralne w pełnej scenografii. Na przykład mam zdjęcie z odprawy posłów greckich. Były konkursy recytatorskie, a jeden z dyrektorów, Adam Teofil Koziara, w latach 1921-1927 nie tylko, że był poliglotą i dyrektorem tego seminarium, pisał również podręczniki do esperanto. Był znanym esperantystą, organizował Dni Japońskie, ponieważ Japonia była zafascynowana w ogóle esperanto. Dni Japońskie, na które przybywał również ambasador Japonii w Polsce, on korespondował też z dworem cesarza Japonii. Chodzi o esperanto. Także mieliśmy taki poziom, jak gdyby ten intelektualny tego miejsca, a absolwenci roczników tego seminarium nadawali nazwy alejom każdego patronów rocznika. Był na przykład Mickiewicz, był Słowacki i tak musieli z sobą koegzystować. Czy się lubili, czy nie, to w parku te aleje gdzieś tam były blisko. Ten park chcemy rewitalizować, to są duże pieniądze, będzie pełnił funkcję nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów i wiernych przybywających licznie do sanktuarium. Ale przy parku w ubiegłym roku wykonaliśmy stawy retencyjne, które otoczyliśmy ścieżkami spacerowymi i one będą łączyły, stanowiły całość, bo będzie to jedność taka rekreacyjno-wypoczynkowa również. Przy tym parku, po drugiej stronie, rozbudowujemy parking, stylizujemy go, na pewno nie będzie betonowo, tylko będzie ładnie zrobiony z dużą ilością zieleni i wysepek zieleni, a niedaleko, tutaj przy stawach, przy drodze, odbudujemy jeszcze nie teraz, tu jeszcze nie w tym projekcie, w sumie trzy rzeczy. Ruiny karczmy powstałej w 1795-1796 roku, kiedy Kleśna miała swojego pierwszego proboszcza Pawła Franciszka Janickiego. Odbudujemy te ruiny tak powiedzmy na 3-4 cegiełki ponad poziom, żeby je zaznaczyć, a przy tym odbudujemy dużą studnię miejską, taką jak w Kazimierzu, tak jak w Sandomierzu. Mam już projekt zatwierdzony przez pana konserwatora, ponieważ Kleśna była miastem w 1712 roku, prawo miejskie nadał August II Mocny. Funkcjonowało to do pierwszego rozbioru. Po pierwszym rozbiorze Leśna przestała, utraciła statut miasta, ale mówimy o tej studni miejskiej. I jeszcze jedna rzecz, stworzona również przez Pawła Franciszka Janickiego pod koniec XVIII wieku, a funkcjonująca do międzywojnia mniej więcej, młyn wodny. Chcę odtworzyć koło młyńskie, po prostu w miejscu, przez którym przez 200 lat woda napędzała młyn, który był dzierżawiony zawsze katolikowi, niektóre tak piszą pozycje, przez parafię leśniańską, chociaż w innych źródłach możemy zobaczyć, że Żydzi również dzierżawili ten młyn na okres kilku lat od parafii.
10: To wszystko będziecie wykonywać w ramach tych 2 milionów?
15: W ramach tych 12 milionów na pewno nie będziemy wykonywali tego koła młyńskiego, bo to jest kolejny projekt, inny projekt, natomiast te pozostałe rzeczy wymienione tak.
10: Co stanie się z tymi budynkami w końcu po dawnym internacie?
15: Ha, to jest ciekawe pytanie, bo najważniejsza jest funkcja. W ubiegłym roku w grudniu gmina zakupiła od wojewody część tych budynków. Jesteśmy właścicielem wszystkich już budynków. Scaliliśmy prawnie te nieruchomości, ale proszę zauważyć, że pod koniec 2024 bodajże roku staliśmy się właścicielem dopiero parku, a już wykonaliśmy projekt, wpisaliśmy go do rejestru zabytków i otrzymaliśmy pieniądze. Więc to i tak jest bardzo szybki czas rewitalizacji tego miejsca. Jeśli chodzi o te budynki, dla nas najważniejsza jest funkcja. Mam oferty zakupu tych budynków przez wielu inwestorów, jednak to jest specyficzne miejsce położone pomiędzy klasztorem, sanktuarium, szkołą rolniczą i parkiem. Oczywiście takie ułożenie, te położenie tego miejsca pretenduje do konfliktów społecznych. Trzeba zrobić parking, trzeba wjechać, trzeba wprowadzić ruch pomiędzy internatem a szkołą, bądź bezpośrednio przy bazylice.
10: Komuś to może się nie spodobać.
15: Komuś to może się nie spodobać i te konflikty nam wcale nie są potrzebne do niczego. Myślimy nad takimi funkcjami, takimi rozwiązaniami tych budynków, aby one współgrały, współistniały, a nie tworzyły konfliktów. I są takie rozwiązania, mamy takie w głowie rozwiązania i pracujemy nad tymi rozwiązaniami. Myślę, że niedługo się będziemy mogli tym podzielić.
10: 12 milionów, które gmina pozyskała z funduszy unijnych, rozumiem.
15: Dokładnie tak, 12 milionów to fundusze unijne. Oczywiście z budżetu będziemy musieli dosygnować jakieś dodatkowe środki, ale poczekamy na przetarg, zobaczymy, wiemy, z jakim skutkiem skończy się i efektem skończy się ten przetarg, na pewno wiemy, że jest wielu chętnych do tego, aby w tym przetargu wziąć udział.
10: I to się nazywa dynamika zmian w gminie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
7: W ramach projektu powstanie także system ścieżek dydaktycznych wraz z trasą pieszo-rowerową liczącą prawie 3,5 km, a prowadzącą od centrum miejscowości w kierunku pobliskiego rezerwatu przyrody Chmielinne. 12 milionów złotych na inwestycje pochodzi ze środków unijnych. Bielczanie mogą sprawdzić wojskowy asortyment w obniżonych cenach. Lubelski sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na zakupy. W najbliższą sobotę wystawi na sprzedaż promocyjne zestawy. To w ramach jubileuszowej soboty handlowej pod hasłem 30% taniej na 30-lecie AMW. O szczegółach mówi wicedyrektor w lubelskim oddziale agencji Grzegorz Kapusta, a rozmawiała z nim Anna Opasiak.
16: Panie dyrektorze, w najbliższą sobotę Agencja Mienia Wojskowego zaprasza na handlową sobotę. Powiedzmy, co to za wydarzenie?
17: Tak, już w najbliższą sobotę 30% taniej na 30-lecie Agencji Mienia Wojskowego. Oczywiście jesteśmy w trakcie obchodów roku jubileuszowego i miały miejsca różne wydarzenia. Już sadziliśmy drzewa, były też dobre uczynki na 30-lecie wśród pracowników. W najbliższy czwartek mamy też uroczystą galę, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. A z kolei, jeżeli chodzi o jubileuszowe hity z wojskowych magazynów, to w naszym sklepie w Lublinie zapraszamy oczywiście na 5 września, czyli na sobotnie zakupy.
16: Powiedzmy, co w tej ofercie?
17: No, jeżeli chodzi o tą ofertę, którą przygotowaliśmy, tak jak wspomniałem, 30% taniej, myślę, że jest to bardzo ważna informacja, to chociażby mundury, kultowe noże, wzór z 1969 roku, ale też wełniane swetry oficerskie czy oryginalne kompasy artyleryjskie. To tylko część tego asortymentu, który oczywiście jest objęty promocją, który w najbliższą sobotę 5 września kupimy w obniżonych cenach w naszym oczywiście sklepie stacjonarnym, który jest zlokalizowany tuż przy agencji, czyli na ulicy Łęczyńskiej 1. To wszystko oczywiście z okazji wyjątkowego jubileuszu 30-lecia Agencji Mienia Wojskowego. Wydarzeniu będzie też towarzyszyć stoisko promocyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji, też oczywiście zlokalizowane obok sklepu, tu na naszym terenie. Jeżeli chodzi o otwarcie sklepu, to nastąpi ono o godzinie 10 i do 15 będzie można nabywać nasze towary w tymże sklepie. Jubileuszowa sobota handlowa to doskonała okazja dla klientów, to też takich, którzy fascynują się militariami, osób szukających niezawodnego sprzętu czy też ubiorów. Myślę, że również chociażby na jesienne zbliżające się spacery czy też prace w ogrodzie. Na miejscu, czyli w sklepie, znajdziemy elementy żołnierskiego chociażby mundurowania. Prawdziwym hitem cenowym są kurtki, płaszcze. Letni płaszcz oficerski wojsk lądowych będzie kosztował 39 zł, a wersja dla wojsk lotniczych 46 zł. W chłodniejsze dni świąteczne sprawdzą się na pewno wymiane swetry oficerskie dostępne w dwóch kolorach. Oczywiście w kolorze khaki, czyli wojsk lądowych, no i stalowym, czyli wojsk lotniczych. Każdy ze swetrów będzie można nabyć za 62 zł. Do kompletu w cenie 23 zł za sztukę dostaniemy chociażby koszulę w takim samych kolorach jak wspomniane swetry. Będzie można kupić też pelerynę w dobrej cenie, pelerynę namiot za 115 zł, ale też myślę, że na zbliżającą się jesień szalokominiarkę za jedyne 12 zł. Będą oczywiście zaoferowane mundury polowe, wzór z 93 roku oraz pracownika ochrony, bo takie również też mamy. Będzie można je nabyć za jedyne 92 zł. Mówimy oczywiście o tych cenach promocyjnych. W pracy, w plenerze przydadzą się nieprzemakalne spodnie z podpinką za 27 zł, ale też i chociażby rękawiczki żołnierskie w cenie jedynie 8 zł. Także naprawdę można się bardzo fajnie doposażyć. Ale z myślą o kolekcjonerach agencji, agencja przygotowała też unikatowe, wielofunkcyjne noże wojskowe, wzór z 1969 roku. I tu naprawdę sporo można zaoszczędzić, bo można je nabyć za 536 złotych, czyli taniej o 162 zł. Także myślę, że jest to dobra okazja. Kolejne pozycje, na które warto zwrócić uwagę, to chociażby kompasy artyleryjskie. Teraz zamiast wydawać 80 zł, za każdą busolę wystarczy zapłacić 62 zł. Tradycyjnie w sklepie czekają też duże drewniane skrzynie, też w bardzo dobrej cenie, bo po 31 zł. Można kupić również łopaty saperskie za 39 zł. Te na pewno też się przydadzą chociażby czy na biwakach, czy też na tych wspomnianych pracach w ogrodzie. Hełmy za jedyne 35. A może kogoś też zainteresuje latarka kieszonkowa sygnalizacyjna za jedyne 12 zł. Jak już wspomniałem, będzie też możliwość spotkania i rozmów z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Będą przedstawiciele. Wiemy, jaką popularnością dzisiaj cieszą się rekrutacje, jeżeli chodzi o wojsko. Także będzie można dowiedzieć się wszystkiego, aby osoby zainteresowane przeszły wszystkie etapy, chociażby formalne rekrutacji. To jako taki dodatek przy tej promocyjnej akcji. Specjalne jubileuszowe otwarcie sklepu Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie odbędzie się, tutaj dla przypomnienia, w najbliższą sobotę 5 września w godzinach od 10 do 15. Przypominamy też, że generalnie ten punkt, ten nasz sklep funkcjonuje standardowo we wtorek i w czwartek od godziny 12 do 16 i w środę od godziny 9 do 13. Oczywiście też wojskowy sprzęt, ubrania dostępne są również u nas, jeżeli chodzi o sklep internetowy. To zawsze można zrobić, nabyć wyżej wspomniane produkty. sklep.amw.com.pl to są te namiary do sklepu internetowego. No myślę, że też warto przypomnieć, że wszystkie te środki, które uzyskujemy po sprzedaży mienia, które jest zbędne dla wojska, trafiają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Czyli najkrócej mówiąc,

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Na co dzień grafik i animator komputerowy, a po godzinach miłośnik filmów. Adam Misiura z Białej Podlaskiej ma na swoim koncie tysiące obejrzanych filmów i niewiele mniej napisanych na Facebooku recenzji. Dużym ekranem interesuje się od dziecka. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
2: Powiedz, jak twoja przygoda z filmem zaczęła się, bo z tego co wiem, to nawet w różnych akcjach typu filmowe czwartki bierzesz udział.
3: Adam Misiura, miłośnik kina dobrego przede wszystkim i tak ogólnie przyjętej sztuki. Zdarza mi się, pomimo tego, że mieszkamy w niewielkim mieście, to staram się korzystać ze wszystkich takich możliwości, gdzie są jakieś filmy. Szczególnie bardzo mnie interesuje kino, granie offowe, tak, które jest jakby poza tym takim nurtem hollywoodzkim, bo tam jest dużo łamania barier i coś nowego. Kino zacząłem się interesować bardzo wcześnie, tak wyszło to trochę z przypadku, bo wiem jeszcze czasy, kiedy kino było całkiem tanie, kiedy można było za 4-3 zł kupić sobie bilet, pójść do kina. Miałem jakieś, nie wiem, 10-11 lat. Pamiętam, że chyba wszystko się zaczęło chyba od seansu Króla Lwa i to było tak, że poszło się na film, przed filmem były zwiastuny filmowe, sobie mówiliśmy, dobra, na to pójdziemy i tak to się rozkręciło, taki efekt kuli śniegowej i ostatecznie wyszło tak, że w przeciągu kolejnych paru lat byłem w kinie mniej więcej 300-400 razy. Trudno mi się było przeliczyć, ile tego wszystkiego było.
2: I w skali roku?
3: W skali roku. Bywało, że 2 razy w tygodniu byłem w kinie.
2: To rekordzista jesteś.
3: No praktycznie każda premiera, jaka była w kinie, to tam się chodziło. Było coś takiego w kinie, zawsze co lubiłem, to chyba, że w kinie, chociaż ludzie tego nie doceniali do końca, bo mówią, że na przykład lubią, kiedy sala jest pusta, kiedy siedzą sobie sami na sali. Ja zawsze doceniam to, że siedzę na sali z innymi ludźmi i możemy razem reagować, razem śmiać się z czegoś. Gdy się jakby tak bardziej czuję, że film w kinie jest wydarzeniem, a nie tylko takim czymś w telewizji, gdzie przysiądziesz sobie z popcornem, możesz sobie zatrzymać i wrócić do czegoś innego. Kino, jak już usiądziesz, to musisz to do końca obejrzeć i dlatego jest według mnie coś takiego w tym wyjątkowego. I też kino jest chyba takim jedynym miejscem, w którym faktycznie film do końca obejrzę. Mamy teraz ery Netflixu, wszystkie tego rodzaju portali, że oglądamy film, mija 10 minut, nie podoba się nam, przełączamy na kolejny i w istocie trudno coś obejść do końca, a w kinie trzeba się wysiedzieć. I tak było, że tych seansów naprawdę naprawdę cały ogrom i w którymś momencie zacząłem powoli rozumieć, na czym polega odróżnianie naprawdę wartościowego filmu od tego negatywnego i nieraz się jakby tak zauważyłem to, że jakiś film, który mi się podobał, kiedy miałem 10-11 lat, 10 lat później okazuje się już dużo bardziej słabszy, mało doświadczenie jest inne, inna jest perspektywa, więc to takie to wrażenie tego jakby dojrzewania do tego, czym jest dobry film, no dojrzewało we mnie długo, więc rozumiem, jak to jest, kiedy rozmawiam z inną osobą i mówi mi, że kiedyś ten film podchodził, dzisiaj ma do tego zupełnie inne podejście i mi się wydawało, że to jest nie tak, znaczy trudno mi było zrozumieć, na czym to do końca polega, ale to jest chyba ze wszystkim innym, zdobywam jakąś większą wiedzę i doświadczenie sprawia nasze życiowe, że zupełnie inaczej odczytujemy to, jak dany film wygląda, więc tak na początku wyglądało, że dużo filmów oglądałem w kinie. Potem jakby ta ilość tych filmów też spadła, bo zaczęły paradoksalnie, pomimo tego, że mieliśmy coraz więcej premii filmowych, to ja granie po zwiastunach, bo kiedyś zwiastunów nie było tak, że chodziło się na komputer i tam były te filmy, by można było wszystko wyczytać. Człowiek się opierał głównie na zwiastunach i generalnie to, co było w kinach, było jakby zwiastunem tego, że jest warto obejrzenia. I tak mi się wszystko wydawało, że wszystko, co obejrzę w kinie, będzie dobre. Na szczęście tak się w większości przypadków okazywało. No a teraz mamy taką erę, że mamy naprawdę bardzo dużo premier, jest ogrom filmów w różnego rodzaju portalach filmowych.
2: No teraz szybciej filmy produkuje się, bo jeszcze lata temu produkcja filmowa powstawała przez 2-3 lata. Teraz produkcje filmowe powstają w 2-3 miesiące nawet.
3: Tak, dokładnie. To jest taka specyficzna różnica. Ja pamiętam czasy, kiedy film z Gwiezdnych Wojen był wydarzeniem. Czekało się na to 2-3, może 10 lat. Lukas nam kazał czekać 30 lat na nową trylogię. Co wyszło, to wyszło, ale jakieś to było wydarzeniem. A dzisiaj mamy tak, że na Disneyu mamy dosłownie co pół roku nową premierę i te seriale, czy filmy już ani nie ziębią, ani nie grzeją, obejrzymy to, ale to już nie jest takim klasycznym kanonem, o którym potem będą mówiły pokolenia.
2: No właśnie masz takie spojrzenie na film, bo porównujesz te filmy sprzed lat, a teraz z tą nową produkcją. No, ja nie ukrywam, że też czasami jak pójdę do kina, to wychodzę zawiedziony.
3: Też jest, mamy taką erę tego, że mamy tego coraz więcej i z tego powodu dużo łatwiej jakieś porównanie. Z wiekiem też jest tak, że mamy tych filmów na koncie coraz więcej i sobie myślimy, no ja to już widziałem, mnie już to tak za bardzo takiego wrażenia na mnie nie robi. Powstają dobre filmy, ale w kinie jest niestety tak, że mniej więcej 95% tego, co wychodzi, jest po prostu kiepskie, a się zdarza taki ułamek tego, co naprawdę warto obejrzeć i chyba myślę, że z tego powodu, dlatego czasami jednak warto czytać jakieś bardziej krytyczne teksty, ludzie, którzy się na tym znają, szczególnie na historii.

0: kina, dzięki czemu tak odsiewają, że tak powiem, te ziarno od plewu, że lepiej, że czasami lepiej poświęcić, szczególnie w czasach, kiedy nie mamy w ogóle na nic czasu, na jakieś trochę lepsze kino, niż spędzać czas na Netflixie i przez pół godziny wybierać film i ostatecznie tak zasnąć przy tym, co oglądamy.
1: Jesteś w Białej Podlaskiej znany z tego, że bardzo często publikujesz takie swoje własne recenzje filmów, no i powiem kolokwialnie, że często nie owijasz bawełnę.
0: Wiesz, to chyba się wzięło z tego, że ogólnie uważam, że moja opinia jest dla mnie najważniejsza i samo to właśnie, że piszę tak, jak myślę, myślę właśnie, że sprawia, że dzięki temu taką mam nadzieję, że te teksty mają jakiś taki charakter, że się różnią tym od innych, że staram się nie kopiować i też rzadko kiedy idę z prądem. Też mam tak, że jestem generalnie bardzo krytyczny wobec masy współczesnych reżyserów, którzy są ogólnie przyjęci jako twórcy bardzo dobrzy, więc mam tak, że im bardziej się czuję, jakby tak powiem, że im bardziej idę w przeciwnym kierunku do reszty, tym czuję, że to jest bardziej potrzebne, tak, że jest jakaś taka zupełnie inna opinia, która troszkę zmieni może podejście do danego filmu.
1: Masz swojego ulubionego reżysera?
0: W tej chwili zastanawiałem się na tym nieraz i myślę, że teraz jest to Alfonso Cuarón. Reżyser może nie aż tak podny jak inni, ale jest to według mnie chyba jedyny reżyser, który moim zdaniem bardzo dobrze łączy styl wizualny z opowiadaną historią. Tak było w Ludzkich Dzieciach, tak było w Romie, która była bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i przez widzów. Tak samo było z Grawitacją. W ogóle Grawitacja to dla mnie chyba jedyny film zrobiony w 3D, który według mnie bardzo dobrze wykorzystał właśnie świat, jakby poczucie tej przestrzeni, bo akcja się dzieje cały czas w przestrzeni nad ziemią. Lepiej się czuje to poczucie tej takiej bezwzględnej, niszczącej siły tego kosmosu, tego, jak jesteśmy mali wobec całego wszechświata. I myślę, że to jest jeden z niewielu filmów właśnie, gdzie ta przestrzeń 3D została doskonale wykorzystana i z tego względu właśnie Cuarona bardzo doceniam na tle innych reżyserów.
1: Czy masz swój ulubiony gatunek filmów, czy jednak wszystkie gatunki filmów próbujesz oglądać i no, wyrażać o tych filmach opinię?
0: Generalnie nie mam ulubionego gatunku, natomiast nieszczególnie trawię muzykale. Jakoś tak mam, że jakby patrzenie na bohaterów, którzy śpiewają zamiast mówić swoje kwestie, wydaje mi się taka trochę mało rzeczywista. Nie wiem, czemu tak mam, ale tak jakoś wyszło, że generalnie staram się omijać muzykale, aczkolwiek doceniam dobre. Jeśli jakiś trafi się dobrze, jak Chicago, to się ogląda ciekawie. To są dobre filmy, ale generalnie unikam ich, bo też to trochę jest chyba związek z tym, że kiedyś była moda na filmy bollywoodzkie i tam tak jest, że fabuła jest 20 minut, potem jest 15 minut śpiewania. Ja te momenty zawsze przewijałem, jakoś tak nie jestem w stanie tego stawić, więc generalnie jakby nie wybrzydzam, oglądam każdy gatunek, bo uważam, że każdy ma coś dobrego do powiedzenia, zważywszy, że są zupełnie inne środki wyrazu do tego wykorzystywane.
1: A taki jak musicalowy klasyk Mamma Mia?
0: Powiem ci, że to jest pięta ilesowa. To jest jeden z tych takich sukcesów, których do końca właśnie nie trafię. Ja to oglądałem, mama kiedyś to chyba puściła sobie, nie wiem, na czym to było, chyba na Netflixie. Zacząłem to oglądać i rozumiałem jakby fenomen tego filmu, bo te utwory faktycznie wpadają. Jak ktoś lubi muzykę, to brzmi fajnie, ale generalnie ja bardziej w filmie skłaniam się w kierunku fabuły tego, co tam jest, a śpiewanie, że tak powiem, sobie zostawiam na koncerty.
1: Masz takich reżyserów, skoro mówiliśmy o tych dobrych, to czy masz takich, no, których raczej unikasz?
0: Był taki swego czasu taki reżyser Alejandro González Iñárritu. On nakręcił między innymi Zjawę z DiCaprio i on akurat wtedy za tą rolę dostał Oscara. Jest to jedna z takich ról, gdzie mi się wydaje, że jest jeden ze słabszych, ale trochę go dostał tego Oscara, bo się tyle razy wcześniej starał, że trochę Akademii byłoby głupio go nie przyznać. Więc to jest taki reżyser, którego nie trawię, bo według mnie jest taki bardzo, jest emocjonalny, ale to taką stronę takiego trochę kiczu, gdzie za dużo jest u niego formy, a tak naprawdę niewiele treści, bo Zjawa trwała, nie wiem, że 3 prawie godziny, a tam fabuły było tak, że tak powiem, niewielki projekcik. Też nie jestem specjalnym fanem Christophera Nolana, pomimo tego, że jest bardzo wziętym reżyserem, ale u mnie jest tak, że ja generalnie szukam w kinie przede wszystkim takich emocji, takich postaci z krwi i kości, a Nolan jest takim jakby magikiem, który się bardziej skupia w swoich filmach na tym, jak widzę zaskoczyć, jak zmontować jakąś sekwencję, żeby powalała i technicznie, i wizualnie, natomiast fabularnie czy emocjonalnie nigdy mi jego filmy, że tak powiem, nie wciągały. Dla mnie jego bohaterzy nigdy nie byli takimi z krwi i kości. Brakuje mi u niego takiego jakby takiej cząstki, takiego człowieczeństwa. Trudno mi to określić w słowach, ale po prostu w jego filmach zawsze mnie interesuje to, co po prostu wymyśli, a nie co tak naprawdę te historie znaczą.
1: To aż muszę zapytać o krwawe produkcje Quentina Tarantino.
0: No, według mnie Tarantino to chyba jest taki jedyny reżyser, który, powiem, pogodził i krytyków, i widzów. Ma doskonałe wyczucie, jeśli chodzi o dialogi. Pisze wspaniałe historie i przede wszystkim naprawdę ma talent do tworzenia postaci, które zapamiętujemy. Wystarczy tylko wymienić tutaj Christophera Waltza z Begartów Wojny, który który tego zagrał, tego Landę. Fenomenalna rola. I Tarantino też jest chyba jednym z wielu reżyserów, którzy potrafią operować bardzo skrajnymi środkami wyrazu, a jednak jednocześnie tworzyć sztukę. To jest bardzo według mnie trudna rzecz i też to jest taki przykład, że można kręcić filmy nie mając za sobą żadnej szkoły filmowej, bo Tarantino się wychował oglądając różnego rodzaju filmy w wypuszczalni VHS, w której pracował, więc on się tego oglądał, nikt mu nie mówił, jak powinien kręcić i robił to po swojemu i według mnie ten właśnie jego to, że miał to szczęście wykreować swój styl bez nacisku różnych innych kierunków filmowych, jakie się narzuca często w szkołach filmowych, sprawiło, że właśnie mógł sobie wydobyć to, co miał w tym swoim środku i dlatego ta jego sztuka jest taka, te jego filmy są tak oryginalne i są tak odważne. Myślę, że dlatego widownia kocha jego filmy.
1: Czy w Białej Podlaskiej macie jakiś klub taki, w którym dyskutujecie sobie o najnowszych produkcjach, o tych produkcjach starszych?
0: Jeżeli już dyskutujemy, to tylko w gronie znajomych. Może coś takiego istnieje, można nie mam o tym pojęcia. Tak więc granie pozostaje tylko rozmowa zaraz, póki na świeżo parę minut, bo wiadomo, że mamy wszyscy bardzo mało czasu. I szkoda, bo lubię o to filmach rozmawiać, szczególnie kiedy lecą napisy końcowe, wszyscy wychodzą, ja czasami sobie lubię posiedzieć trochę dłużej, posłuchać muzyki i zastanowić się, co tak naprawdę obejrzałem.
1: To teraz, co byś polecił z ostatnich produkcji, nie wiem, ubiegłorocznych, może coś już w tym roku nowego weszło?
0: Teraz na świeżo premier miał najnowszy film Hayao Miyazakiego pod tytułem Chłopiec i Czapla. Jest to animacja. Miyazaki dostał chyba w 2008 czy 2007 roku Oscara za też swoją animację W krainie bogów. Była to chyba pierwsze anime w ogóle, które dostało Oscara. Było to takiej dziewczynce, która trafiła do krainy bogów i musiała, tak powiem, wypracować uwolnienie swoich rodziców z tej krainy, bowiem tam trafili. Film zaczyna się taką sceną, w której jedzie ze swoimi rodzicami na wakacje i w pewnym momencie trafiają na jakąś wioskę, która była wypełniona jakimś bardzo dobrze wyglądającym jedzeniem, jakimiś potrawami. Zaczęli to wszystko jeść, zamienili się w świnie i dziewczynka, żeby odwrócić ten czar, musiała właśnie wypracować, że tak powiem, ich uwolnienie w tej właśnie tej tytułowej krainie bogów, więc bardzo polecam właściwie jakiekolwiek film Studia Ghibli, to jest arcydzieło z arcydziełem, tak samo Grobowiec Świetlików, taki jeden z najsmutniejszych w ogóle filmów, jakie stworzono o tematyce II wojny światowej. Niesamowita rzecz. Także Chłopiec i Czapla z takich najnowszych. Też polecę, którego jeszcze nie widziałem, to się nazywa chyba bodajże Przesilenie. To jest taki film Aleksandra Payna. On między innymi nakręcił taki film Spadkobiercy z George'em Clooney'em. Nie wiem, czy to ludzie kojarzą ten film. To jest o takim facecie, który stracił w wypadku żonę i się potem okazało, że żona jego zdradzała. I potem jeszcze, a spadkobiercy się odnoszą do tego, że musi sprzedać taką wysepkę z taką swoją posiadłością i nie wie, co z tym zrobić. Więc Aleksander Payne jest takim reżyserem, który bardzo dobrze potrafi opisywać skomplikowane relacje między ludźmi, również takie rodzinne, co dzisiaj jest rzadkie w kinie, temat rodziny, więc to polecam. No i Chłopiec i Czapa, takie dwa filmy, które takie przychodzą do głowy.
1: Czy często zdarza ci się sięgnąć po mało znanych reżyserów?
0: Generalnie, jeśli już wtedy są, to jest to raczej kino niezależne, takie amatorskie, bowiem pomimo tego, że oglądam dużo takich filmów, że tak powiem, z nurtu głównego, to bardzo interesuje mnie tak zwana lokalna twórczość, czy to kogoś, kto w Białej jakiś film nakręci, bo przede wszystkim w kinie dzisiaj, to w polskim brakuje takiej zwykłej tematyki, takich ludzi żyjących na osiedlach Polski. Mamy głównie w polskim kinie duże miasta, jak Warszawa, jakieś korporacje, albo jakieś tematyki typu gangsterka i nieśmieszne komedie, a brakuje mi takiej tematyki ludzi, którzy tutaj są między tymi blokami i też mają swoje życia.
1: Życia takiego przeciętnego Polaka.
0: Tak, dokładnie, bo te życia też potrafią być fascynujące. Tam się dzieją różne rzeczy. Sami, kiedy siedzimy sobie, nie wiem, przy kawie z znajomymi, to słyszymy różniaste historie, a mieszkamy w niewielkim mieście, więc zawsze gdzieś jest taki powód do opowiedzenia jakiejś ciekawej historii. Więc bardzo lubię takie filmy, szukam takich i też mnie ciekawi to, bo zawsze mnie interesuje, jak przy niewielkich środkach technicznych można stworzyć coś wspaniałego. I myślę, że to właśnie to jest domena kina, że nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby zrobić świetną historię.
1: To może też dlatego z chęcią ludzie wracają do tych starych komedii, które bardzo często właśnie dotyczyły takiego szarego życia. No, mam tu na myśli jeszcze takie życie w PRL-u.
0: No myślę, że polskie kino przede wszystkim stoi klasyką. Przecież bardzo lubimy wracać do filmów Barei, które paradoksalnie są dalej aktualne, jak się patrzy na naszą rzeczywistość. Także inne filmy, jak na przykład Stara Szkoła Wajdy, czy filmy Munka, czy Kieślowskiego. To jest klasyka, do której się bardzo często wraca. Ja na przykład bardzo często wracam sobie do Amatora Kieślowskiego z Jerzym Szturem, który bawi się tą kamerą i on odkrywa, jak niebezpiecznym narzędziem w kraju, gdzie jest bardzo powszechna cenzura, jak niebezpiecznym narzędziem jest kamera. I to jest niesamowita historia, która dojrzewa dojrzewa widzów w trakcie oglądania tego filmu, zaczynamy rozumieć, że aha, to o to chodziło, że to nie jest takie proste, że wychodzisz na ulicę i filmujesz ludziom twarzy. Dzisiaj mamy te wszystkie RODO, że nie można tam wejść z kamerą, tam trzeba mieć wszędzie pozwolenie. I ten film w jakiś sposób już ten problem powoli jakby tak zahaczył. Opowiadam o takim filmie, takim bardzo poważnym w tematyce, ale też właśnie bardzo lubię filmy Barei, szczególnie nie lubię Poniedziałku, który według mnie jest takim bardzo fajnym, pogodnym filmem. Jest cięty humor, ale jest w tym filmie coś, co sprawia, że bardzo lubię do niego wracać i mam taką nadzieję, że jeszcze w Polsce będą takie dobre komedie powstawać.
1: Wiele z tych dialogów w tych komediach użytych trafia później do języka używanego na co dzień przez nas.
0: O tak, czy na przykład miejsc, jest w ogóle wiele, jest tak że i ja bardzo często też to używam w języku potocznym, w takiej codziennej, tekstu z różnych filmów i ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, to jest czasami zabawne i
1: ty się uśmiechasz, a oni nie wiedzą, o co chodzi?
0: Tak, ale potem im tłumaczysz, czego to jest i sobie myślą, no tak, ty to te filmy oglądasz, to na pewno z jakiegoś filmu to musiało być. Tak samo z komiksami mam strasznie dużo, szczególnie z Asterixa sobie zapożyczam cytatów. Tak samo to tak weszło mi w kraju, czasami już nawet nie zdaję sobie sprawy, że cytuję sobie jakiś komiks czy film.
1: To chyba najwięcej Asterix, Obelix, Misja Kleopatra, to tutaj dużo tych dialogów skopiowano i zaczęto używać w życiu codziennym.
0: O tak, tam sławetny tekst o tym, tekst tego skryby, taki długi monolog. Tak, to jest chyba taki bardzo rzadki przykład polskiego filmu, który się nie chce wiedzieć, że nie jest polskim filmem, tylko francuskim, że cały czas oglądałem Damik i to jest fenomenalny film. Myślę, że taki też klasyk świąteczny, zawsze sobie go powtarzam co roku. Znam niemal na pamięć każdy tekst. Coś niesamowitego.
1: Nie ukrywam, że jesteś znawcą filmu, bo no, recytujesz tutaj tych wszystkich, wymieniasz reżyserów. Czy w Białej czegoś brakuje odnośnie filmu?
0: Ja myślę, że to, czego Białej brakuje, to jakieś takie lokalne produkcje filmowe, niekoniecznie jakieś wielkie, ale coś, o czym mogliby powiedzieć mieszkańcy na temat swoich doświadczeń, tego, co mają dookoła, szczególnie, że w naszym kinie brakuje takich lokalnych opowieści, więc bardzo bym chciał, żeby Biała się pod tym względem rozwinęła i moglibyśmy coś pokazać światu.
1: Że jak na razie taka produkcja nie powstała jeszcze?
0: Myślę, że póki co nie powstała. Z tego, co pamiętam, jednym z takich głośniejszych nazwisk, jakich Biała miała, to chyba Paweł Łukomski, który katec mieszka w Warszawie. Ja pamiętam, że nakręcił swój chyba pierwszy film, to był chyba Sycylijski Tango. Ja byłem pod wrażeniem, że oglądam jakiś amatorski film, który się dzieje w Białej. Czułem się trochę jak japoński turysta, który wjeżdża do jakiegoś obcego kraju i ogląda te wszystkie miejsca, w których ten film kręcono. Ja miałem podobnie z jego filmami i potem miałem to szczęście, że jak na niego trafiłem i trochę miałem z nim okazję pogadać, trochę sobie porozmawialiśmy też o tym właśnie, jak to fajnie jest, że można jakiś film wymyślić, nakręcić go i go wypuścić i iść dalej. Więc myślę, że to jest jeden z takich przykładów, które warto naśladować, zważywszy, że Paweł właśnie akurat w tą stronę skręcił i on dalej w tym siedzi. Więc to jest akurat bardzo fajne, że mu to wyszło i że spełnił się w tej materii.
1: To jeszcze fajnie by było, gdyby zahaczył w którejś produkcji właśnie o Białą Podlaską.
0: No bardzo fajnie by było, szczególnie, że zawsze klimat lokalny to jest coś nie do przebicia.
1: Miałem do czynienia z taką krótką produkcją Mateusza Chazana, Adama Dziwny Przypadek. W tym filmiku wystąpił Adam Korszun, nasz lokalny malarz. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć ten film.
0: Ja widziałem reklamy tego filmu i nad fragment obejrzałem, bo chyba jest dostępny na YouTubie, ale jeszcze nie miałem okazji go w całości obejrzeć. Adama Korszuna ogólnie znam, więc wiem, jaką jest osobą i wierzę, że jest na tyle specyficzną osobą. Fajne, dobre wiersze pisze, fajnie się z nim rozmawia. Jest bardzo, jak na osobę, która, grań także osoby, które piszą wiersze, granie są takie charakterystyczne, trochę takie skryte, bardziej się jakby uzewnętrzniały przez wiersz niż przez taką rozmowę, ale znam go z bardzo fajną osobą i myślę, że tak mi przypomniałeś, że mam właśnie taką kubkę wstydu związaną z tym filmem i muszę go w końcu obejrzeć.
1: No tak bardzo humorystycznie jest przedstawiony w tym filmie.
0: To dobrze, bo to sobie może tak zjawiskowo kontrastować z tematyką, bo wydawało się, że poezja to raczej sztuka poważna, więc myślę, że też właśnie humor jest takim dobrym sposobem na przebicie się do szerszej publiki, więc pod tym względem no na pewno będę musiał to obejrzeć, tak mi teraz przypomniałeś.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
2: Podejście Adama Misiury do recenzowania filmów opiera się na autentycznej miłości do sztuki filmowej przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych gustów i oczekiwań widzów. Uważa również, że kino ma moc łączenia ludzi i otwierania nowych perspektyw. Samoobrona jest istotną umiejętnością, która ma szerokie zastosowanie w różnych sytuacjach. Przede wszystkim pomaga jednostkom zwiększyć świadomość otoczenia, uniknąć potencjalnych zagrożeń i skutecznie bronić się przed atakami fizycznymi. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
1: Czy kursy samoobrony cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Białej Podlaskiej?
3: Tomasz Mazurek, instruktor samoobrony. To zależy, co nazywamy kursem samoobrony. Jeżeli mówimy o kursie samoobrony z punktu widzenia uzyskania jakiegoś certyfikatu, no to nie jest to zbyt często. Wszystko zależy od grupy docelowej.
1: Tak? To bardziej kobiety są zainteresowane samoobroną?
3: No jest taki produkt, który nazywa się Samoobrona dla kobiet, tak, który jest podtrzymywany, przecież podchwytywany wszemi wobec. No, wynika to z jakiejś tam potrzeby, tak? Bo kobiety nie czują się komfortowo, nie czują się bezpiecznie, doznały jakiejś przemocy, w związku z tym szukają pomocy. Więc tego typu grupy się również zdarzają. Natomiast tak czy inaczej, nie wiem, chociażby zajęcia u mnie, to są ukierunkowane na, owszem, gdzieś tam ten rdzeń nazywa się samoobrona, ale u dzieciaczków przede wszystkim to jest usprawnienie, tak? I dużo jest pewnego rodzaju świadomości, wprowadzania w ten świat, unikania przemocy.
1: Czy samoobronę można traktować jako sport dla przyjemności?
3: To zależy. No, wydaje mi się, że jako aktywność przede wszystkim, tak? I sposób spędzenia czasu wolnego, ale aktywność fizyczna, która daje dużo umiejętności, więc jakby jeżeli możemy przy okazji się usprawnić, a z drugiej strony nabyć umiejętności, które pozwolą nam przetrwać w sytuacjach krytycznych, zagrożenia zdrowia i też życia, no to dlaczego nie?
1: Pierwsze zajęcia od czego zaczynacie? Rozgrzewka? Specjalne ćwiczenia najpierw na to, żeby poznać techniki? W jaki sposób to się odbywa?
3: To zależy, z kim się pracuje. Jeżeli mówimy o dzieciaczkach, no to granie różnego rodzaju zabawy z elementami, powiedzmy sztuk, systemu walki, czyny bezpieczne upadanie, przewracanie się, podnoszenie, ukierunkowanie na otwory związane z wyjściem, ewakuacją i tak dalej. U dorosłych, no to w zasadzie już możemy wprowadzać pogadanką. Tworzenie pewnego rodzaju wyobrażenia, tworzenie pewnego rodzaju scenariuszy, które mogą mieć miejsce, sytuacji, doświadczenia, no niestety, których przykłady, które mają miejsce gdzieś tam w naszej rzeczywistości, więc to zależy.
1: Coś mogę powiedzieć o bezpiecznym upadaniu i wstawaniu, czyli upadanie na tak zwaną kołyskę.
3: Jak najbardziej. Nasze ciało musi się układać w odpowiedni sposób, tak, żeby minimalizować ryzyko uszkodzenia samo przez się, tak, to nie tylko łącznie w obecności, też przy nacisku osoby trzeciej, tak, tylko sami możemy sobie tutaj też narobić bidy.
1: W samoobronie bywają takie ćwiczenia, które przysparzają sporo problemów kursantom?
3: Jeżeli instruktorowi zależy na to, żeby utrudnić życie, no to tak. Natomiast generalnie im dalej w las, tym jest ciekawiej. Aczkolwiek jeżeli chodzi o sam termin samoobrona, to wcale nie chodzi o utrudnianie życia, tylko ułatwianie tego życia. W związku z tym bazujemy na takich ruchach, które z jednej strony są tak zwanymi odruchami bezwarunkowymi. To jest coś, co mamy wpisane w kodzie genetycznym. Natomiast czynności, które są proste, można by nawet prymitywne, a dadzą nam szansę na przetrwanie. W związku z tym zależy, jak na to spojrzeć. Tak? Wcale nie chodzi o skomplikowane czynności ruchowe, wręcz przeciwnie, bardzo proste.
1: Czy to takie bardziej unikanie klasycznych ciosów od napastnika?
3: To nie do końca tak, bo wszystko zależy od wielu czynników. Po pierwsze, miejsce, w którym się znajdujemy. Po drugie, towarzystwo, czy z kim przebywamy. Czy są osoby, które mogą nam pomóc, wspierać, czy też staną z nami murem. To jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli znowuż w danej przestrzeni znajduje się osoby, które są w stanie nam pomóc, są osobami obcymi, czyli tutaj patrząc nawet z punktu widzenia osób przygotowanych do tego, bądź też o pewnie służby, no to mamy kolejny wątek. Natomiast jeżeli chodzi o samą konfrontację, to tutaj jest to zależne od odległości od napastnika, liczby napastnika, stopnia przygotowania, agresji, determinacji, tak, od przeciwnika. W związku z tym jest bardzo dużo tych aspektów, które moglibyśmy tutaj poruszyć i myślę, że dnia będę nie zaznaczył.
1: Ale to w takich sytuacjach nagłych jest czas na analizę przeciwnika?
3: Też nie do końca tak. Z dobrym pływakiem, jak porozmawiamy, to on nam powie o czuciu wody. Jeżeli spotkamy narciarza, bardzo świadomie poruszającego się, no to powie nam o nacisku nart na podłoże. W przypadku samoobrony mówimy też o doświadczeniu, tak? Czyli jeżeli jesteśmy w stanie ocenić tę odległość od przeciwnika, jeżeli jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami, no to w wyniku sukcesywnego treningu, systematycznego treningu nabywamy pewnego rodzaju umiejętności, które stają się nawykami. W związku z tym tutaj pewnego rodzaju następuje rozdzielenie, tak? Nie analizowanie, nie emocjonalne podejście, tylko działanie, a emocje nas dogonią.
1: Czyli taka trochę automatyzacja.
3: Automatyzacja zdecydowanie. Tutaj chodzi o odruchy, które są wyćwiczalne. Zadziałamy błyskawicznie, a ucieczka jest też to wszystko wpisane.
1: Bywa, że prowadzicie zajęcia dla seniorów?
3: To zależy, czy seniorzy przyjdą tutaj do mnie na salę na przykład. Ale są osoby, osoby, które mają motywację w ogóle tak do aktywności wszelakiej, w związku z tym też odnajdują miejsce na sali.
1: No bo już nie, ruchy nie te, więc tutaj trochę inaczej jest z unikaniem ciosu napastnika.
3: No ale chociażby świadomość taka, że przebywaj w towarzystwie osób, które są ci znane, osoby, które mogą ci pomóc, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wybierz sobie porę, miejsce, to jest kolejna kwestia. Trzecia, ucieczka wcale nie jest taka zła, tak? Po czwarte, zawsze przy sobie mamy coś, czym możemy się ewentualnie zasłonić, nie wiem, odwrócić uwagę. Jeżeli pojawia się, nazywamy to szantaż, tak? Czyli nazwijmy to delikatnie mówiąc prośba, daj kasę, no to oddaj te pieniądze i nawet się nie zastanawiaj nad tym, tak? Bo mimo zdrowie, życie jest cenniejsze niż zawartość portfela.
1: W zasadzie to chyba dzieci łatwiej się uczy, prawda? Bo dzieciaki im wcześniej zaczną się uczyć takiej samoobrony, tym bardziej sobie wyrobią w sobie tą automatyzację pewnych ruchów.
3: Znaczy pamiętajmy o tym, że samoobrona to nie jest tylko łącznie aktywność fizyczna. To nie są tylko łącznie ruchy, czynności ruchowe. Samoobrona jako pełnia to jest tym pewnego rodzaju świadomość, jak poruszać się w otaczającej rzeczywistości, jak radzić sobie z trudnym przeciwnikiem, czy w ogóle z agresją w klasie, w szkole, wśród rówieśników, bo jeżeli mówimy o dzieciach, no to tego typu zdarzenia, czyli przemoc w szkole, ona jest wszem obecna, więc to jest świadomość. Nie zawsze i uważam, że używanie rąk, nóg, czy naszego całego ciała jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Jeżeli istnieje możliwość, nie wiem, przedyskutowania, tak, czy nazwijmy to negocjacje, jeżeli istnieje możliwość odejścia bez słowa, zignorowania, nie patrząc w oczy, no to skorzystajmy z tej furtki, natomiast nie używajmy od razu rąk, nóg, po to, żeby komuś udowodnić, że nie ma racji.
1: Czyli uczycie też tej psychologii.
3: Każdy, kto uczestniczy w treningu sportowym, systematycznie znosi różnego rodzaju obciążenia, dowiedział się, co to jest zmęczenie, gdzie można w zasadzie na kolanach wychodzić z sali, no to nabiera też pokory do tego wszystkiego. Natomiast nie da się rozdzielić tak naprawdę tutaj umysłu od ciała, nie? Bezwzględnie. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie znieść trudy tego treningu fizycznego, no to głowa może mówić odpuść sobie, a z drugiej strony mówi dasz radę. W związku z tym idźmy w tym kierunku, daj radę.
1: Czyli sprawność fizyczna i psychiczna tu jest najważniejsza.
3: No nie da się tego rozdzielić, tak? Jesteśmy jacy jesteśmy, tak? Mamy głowę, mamy też swoje ciało, bezdyskusyjnie.
1: Jestem zdziwiony, że kobiety tak często i nie uderzają drzwiami i oknami tutaj na kursy samoobrony, bo to jednak to są istoty takie delikatne, które no, powinny chyba moim zdaniem też pewnych rzeczy się nauczyć. To samoobrona to jest coś dobrego.
3: Po pierwsze znam kobiety, które niejednokrotnie przebijają facetów, także wcale nie są takie do końca delikatne. Są kobietami, zasługują na szacunek, uwielbienie, wręcz hołubienie. Natomiast wszystko zależy od danego człowieka. No generalnie...
1: Uwarunkowania fizyczne.
3: Fizyczne, ale też i głowa, tak? Zawsze gdzieś ta psychika tutaj krąży.
1: Głowa, czyli rozsądek, tak. Bystrość umysłu.
3: Też pewnie. Natomiast tutaj no, pojawiają się osoby, no, kobiety, które na przykład były maltretowane przez facetów, tak? Czyli tutaj bad guys. Czyli mają traumę, mają różne doświadczenia. Niefajne, w zasadzie jak się je słucha, to łzy cisną się na zewnątrz, więc bezdyskusyjnie one potrzebują pomocy. Te zajęcia będą dla nich i z jednej strony wspomaganiem, czy w zasadzie nabywaniem różnego rodzaju umiejętności, ale też pewnie moglibyśmy to nazwać terapią bezdyskusyjnie. Natomiast każdy znajdzie tutaj dla siebie jakąś przestrzeń, jakieś miejsce. Wszystko zależy od motywacji.
1: I już widzę tego faceta, który wcześniej maltretował kobietę, ona poszła na kurs samoobrony i nagle jest kontrofensywa.
3: Znaczy przede wszystkim to nie facet, tak? To jest jakaś namiastka, bezdyskusyjnie ją wie, jeżeli facet bije kobietę, to jest w ogóle facet, tak? Mi się to po prostu nie mieści w głowie.
1: Ale niestety tacy bywają.
3: Oczywiście, że tak. No, to sfrustrowani jacyś gamonie, za przeproszeniem. Natomiast znam kobiety, które współpracowały tutaj ze mną, były na sali, wypociły się, wylały morze łez i tak dalej. Natomiast w różnych sytuacjach trudnych dawały radę. Więc podwójnie jestem dumny z nich, że sobie radziły.
1: Poradziły sobie same z problemem.
3: Najgorzej, że musiały używać niestety, to w tym przypadku nie pięści, ale łokci, tak? Więc, ale zadziałało.
1: Samoobrona to zawsze kojarzy się, że to samoobrona dla dorosłych. Jestem też zdziwiony, że tu w większości zajęcia są prowadzone dla dzieciaków.
3: Pamiętajmy, że termin samoobrona jest bardzo takim szerokim pojęciem, więc tutaj ja bym spojrzał na to w ten sposób. Bo pierwsze rodzice nawet, tak, jeżeli wysyłają swoje dzieci na jakieś zajęcia, to szukają zajęć, które coś dadzą. Z pewnością sztuki walki, systemy walki są tak ukierunkowane treściami, że te dzieci są po pierwsze usprawniane. A na dzień dzisiejszy, no niestety, lekcje wychowania fizycznego nie wystarczają w zupełności, tym bardziej jeżeli ukierunkowane są na sporty grupowe, tak, zespołowe, połowę, w związku z tym BZM według mnie absolutnie nie dadzą tej podstawowej aktywności fizycznej. W związku z tym tutaj na sali takie dzieci nabywają tych podstawowych umiejętności ruchowych, czyli przewroty, nie wiem, skoki, nabywają umiejętności związane z podstawową gibkością, która jest w ogóle zaniedbana.
2: Dlaczego warto korzystać z kursów samoobrony? Ponieważ obejmują one nie tylko aspekty fizyczne, ale też psychologiczne. Osoby uczące się samoobrony zdobywają wiedzę na temat bezpieczeństwa osobistego, umiejętności analizy sytuacji i podejmowania skutecznych decyzji w trudnych chwilach.
4: SK2.

0: Jest dziewiąta, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali wczoraj przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. A dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informacje potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję ze strony rosyjskiej. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 14.45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: Trochę zazdroszczę tym, którzy dzisiaj mogli wyłączyć budzik i mogą spać do woli. Ja, żeby zdążyć na dziewiątą do Radia SK2, ten budzik nastawić musiałem, ale z drugiej strony bardzo się cieszę na pierwsze wrześniowe spotkanie z wami. Michał Hanczak, zapraszam na Radio Śniadaniowe. Ignacy, czekam na znak, na dobry początek.

Wiktor Waligura i jego hit 4 pory roku na antenie Radia SK2. My przez 4 pory roku, czy to wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima, gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. No i też przez cały rok, z jakimiś małymi wyjątkami, w każdą sobotę od 9 rano czekam na was przy mikrofonie i w głośnikach z radiem śniadaniowym, które mam nadzieję wprowadza was w dobry nastrój na cały dwudzionek. Trochę pomysłów na ten weekend na pewno się dzisiaj pojawi. Na razie zaglądam do kalendarza. Dzisiaj 5 dzień września, imieniny Doroty między innymi, więc wszystkie Dorki, Doroty, Dorcie pozdrawiam, bo na pewno wśród słuchaczek naszej stacji takie panie o tym imieniu są. Ale to też Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i wiadomo, że dobro czynić warto cały rok, ale dzisiaj szczególnie można wesprzeć jakąś zbiórkę, można podziałać w wolontariacie, ale też takie małe, codzienne gesty się liczą. Na przykład, jeżeli pomożecie przy sobotnich porządkach w domu, to też jest dobry uczynek. No więc w takim razie, nie wiem, może ktoś chciałby u mnie posprzątać i mi pomóc. I tu, podejrzewam, zapada cisza. I ciszę teraz wam zagram. To będzie Kamil Bednarek, potem jeszcze Sylwia Grzeszczak i Lombard. A jeżeli chcecie pochwalić się tym, co dobrego dzisiaj robicie albo zamierzacie zrobić, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2. SK.

0: na błysk. To znowu może odnosić się do sobotnich porządków, ale może teraz tym tematem się nie zajmujmy, skupmy się na muzyce. Dawid Podsiadło za nami, ale w Radiu SK2 za chwilę zagram jeden z hitów, które na pewno znacie. Jeżeli nie umiecie tekstu, to na pewno umiecie go klaskać, bo klaskanie to jest rzeczywiście bardzo ważny element tej piosenki. Piotr Rubik w tym tygodniu, konkretnie przedwczoraj, obchodził urodziny. To jest oczywiście znakomity dyrygent, kompozytor zarówno muzyki popowej, ale też filmowej czy teatralnej. No ale wiadomo, że wszyscy przede wszystkim kojarzą Piotra Rubika z tego klaskania. Ale wcale Piotrowi Rubikowi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo po prostu ma do siebie i do całej tej sytuacji dystans.
1: To jest duży sukces zapisać się w całym tym cyklu Twoja Stara, prawda? To jest coś, co tylko się należy osobom, które naprawdę są w umysłach każdego. W związku z tym bardzo się cieszę i zawsze powtarzam wszystkim mamom na koncercie, żeby zwróciły uwagę, jak się klaszcze, ponieważ od następnego tygodnia ich dzieci będą mogły już mówić z dumą, że moja stara klaszcze u Rubika i ma certyfikat właśnie odbytego specjalnie kursu klaskania. Na każdym koncercie taki certyfikat wirtualny można dostać, więc wszystkie mamy zapraszamy.
0: To w takim razie teraz zarządzam ćwiczenia z tego klaskania, bo zagram wam hity, niech mówią, że to nie jest miłość, a Piotrowi Rubikowi życzę, żeby to poczucie humoru nigdy nie ustępowało i żeby zawsze ten dystans do siebie miał. No i oczywiście kolejnego wspaniałego hitu na miarę tego, który gram właśnie teraz. SK

0: Na pewno wczoraj po południu dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i zaczęły pierwszy weekend po kilku pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że odpoczniecie i że nie macie jeszcze za dużo zadane na ten weekend. To jest rok szkolny pełen zmian, no bo rzeczywiście telefony musiały zostać w wielu przypadkach w szafkach albo w specjalnych skrytkach. I tych smartfonów w czasie lekcji to na pewno, ale nawet w czasie przerwy używać od tego roku nie można. Jak się dzieci, uczniowie z tym mają?
1: To nie będzie problemu, ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
2: Bez problemu, no odłożyć telefon, bo
3: tak będzie lepiej. Będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
0: No proszę, okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, chociaż podejrzewam, że są uczniowie, dla których brak telefonu to jak brak ręki. W szkołach uczniowie bez smartfonów, a w Radiu SK2 kot bez ogona. Czyli jeden z hitów zespołu Various Manx z Kasią Stankiewicz. Zagram jeszcze przed godziną 10.
4: SK2. Reklama.
5: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Bołem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Bołem.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
14: Stokrotka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK2, to była Margaret, jej nowy hit Prima Ballerina, prosto z wydanej niedawno epki pod tytułem Voice. Trzy epki złożą się na nowy album, a wszystkich tych piosenek na żywo będzie można posłuchać w Warszawie podczas specjalnego premierowego koncertu. To dopiero w grudniu, 11, ale już teraz warto zadbać o bilety. Biletów nie trzeba natomiast na koncerty z cyklu SK Music Tour. Jeszcze nasza letnia trasa koncertowa trwa i dziś będziemy w województwie łódzkim, konkretnie w Zelowie, i dziś i jutro tam koncerty, na które naprawdę wstęp jest wolny. Dzisiaj na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa Maryla Rodowicz. W ramach przygotowania do tego koncertu, żeby powtórzyć sobie teksty, albo po prostu dla przyjemności i przypomnienia, jeden z wielkich hitów Maryli zagram zaraz po newsach o 10.
1: SK2. Reklama.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co byście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Zapraszam, Arek Michlewicz. Przypominamy, że w Białej Podlaskiej można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Szczegóły znajdziecie na stronie bo.bialapodlaska.pl. Głosowanie uruchomił również Międzyrzec Podlaski. Tam zgłoszono 11 pomysłów. Wśród nich znalazło się m.in. doposażenie miejskich jednostek OSP w nowoczesny sprzęt oraz opracowanie dokumentacji projektowej miejskiej muszli koncertowej. Szczegóły na stronie międzyrzec.budżetobywatelski.pl.
1: Jest 10:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. W miejscowości Górsk doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył dziś finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa przez cały weekend.
0: Są takie zawody sportowe, które można podziwiać, ale trzeba cały czas zadzierać głowę i patrzeć w górę, najlepiej przez lornetkę. O tych zawodach już za kilka chwil Wam opowiem. W tej godzinie też zagram najnowszy hit Sanach, który jest jeszcze gorący i świeżutki, ale wcześniej zapowiadana Maryla Rodowicz. Ale to już było. Potem jeszcze męskie granie orkiestra i hit tańcze. Michał Hanczak, zapraszam, dzień dobry.

0: Antek Smykiewicz na antenie Radia SK2, oczywiście jego hit Pomimo Burz, a ja mam nadzieję, że jedyna burza, jaka dzisiaj w Krynicy Zdroju się pojawi, to burza oklasków. Dla highlinerów, czyli takich zawodników, którzy chodzą wysoko nad ziemią po linie. Zawody highlinerów od kilku dni odbywają się w Krynicy Zdroju, dzisiaj finały, no i rzeczywiście będzie na co popatrzeć i nawet stojąc twardo na ziemi poczuje się adrenalinę. Zapowiada Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody te organizuje.
1: Jest dużo możliwości do obserwowania. Zachęcamy, żeby lornetki wziąć, jeżeli ktoś będzie chciał obserwować właśnie tych śmiałków, którzy będą bardzo szybko pomykać po tej taśmie zawieszonej ponad 200 metrów nad poziomem gruntu.
0: Finał zawodów highlinerów dzisiaj w Krynicy Zdroju, ale są takie sytuacje, które trochę przypominają ryzykiem chodzenie po linie na wysokości. I to jest na przykład próba odmówienia swojej partnerce wyjścia z nią po zakupy albo wyniesienia śmieci. Także uważajcie, panowie. Sarsa już teraz na antenie Radia SK2. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Środa, czwartek to tytuł tego hitu, a tymczasem sobota zdecydowanie dużo lepszy dzień w tygodniu niż środa, czwartek. Tu Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Kto był wczoraj na PGE Narodowym na finale stadionowej trasy Sanach? Niestety mnie nie było, dlatego liczę na wasze opowieści, może jakieś relacje. Zawsze możecie na Messengerze Radia SK2 coś podesłać, albo po prostu znaleźć mnie na Instagramie i tam na przykład o swoich wrażeniach napisać. Ale tak czy owak, przy tej wokalistce na chwilę się zatrzymam, bo nie dość, że zagrała koncert na Stadionie Narodowym po raz kolejny, to jeszcze w tym tygodniu obchodziła urodziny. A czy Sanach pamięta swój pierwszy występ w karierze?
1: Myślę, że gdzieś w przedszkolu. ale tak nie, taki poważny. Najważniejszy mój pierwszy raz na scenie, myślę, że to był jednak w kawiarni na Chłodnej. Grałam taki koncercik, gdzie rzeczywiście już swoje piosenki tam śpiewałam przy pianinku i był właśnie tam kwartet skrzypcowy, dziewczyny z mojej szkoły. Wtedy tak, niczym się takim nie stresowałam, tylko może tym, co będę mówić pomiędzy piosenkami, to tak pamiętam.
0: I to jest właśnie piękna historia. Kilka lat wystarczyło, żeby małe kawiarnie zamienić na wielkie stadiony i co więcej zapełniać je do ostatniego miejsca. Tego oczywiście Sanach można pogratulować i pozazdrościć, no i można posłuchać, bo Sanach ostatnio dużo nowości nam dostarcza, było ITP i TD, potem pojawił się Kapitan, a tuż przed finałem trasy na Stadionie Narodowym wczoraj pojawił się singiel pod tytułem Cichosza. I tę piosenkę teraz w Radiu SK2 wam zagram.
2: SK2

0: Bero może mówić o kolejnym hicie do kolekcji, bo ma na koncie już na przykład taki hit jak Jeszcze będzie pięknie, albo Mama mówiła mi, a teraz przyszedł czas na piosenkę pod tytułem Wychowany w Polsce. No i oczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, również ten singiel się pojawia. A jeśli chodzi o emocje, to my Polsce zawsze kibicujemy. Dzisiaj kibicujemy od godziny 18 naszym siatkarkom. Przypomnę, że Polki zagrają z Włoszkami o finał Mistrzostw Europy. Dziewczyny, do boju, jesteśmy z wami i wierzymy, że naprawdę będzie dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: I po reklamie.

0: Tu Radio SK2, Radio Śniadaniowe. Michał Hanczak z tej strony, tuż przed godziną 11. To jest taka godzina, kiedy w sobotę nasi słuchacze, podejrzewam, czyli wy, dzielicie się na dwie, a może nawet trzy grupy. Jedna z nich to ta grupa pracujących, ja się do niej zaliczam. Druga grupa to ci, którzy mają wolne, ale zdążyli już do 11 posprzątać mieszkanie, rozwiesić pranie, wyprasować poprzednie pranie, a w dodatku zrobić zakupy i przygotować co nieco do obiadu. A trzecia grupa to pewnie ta, która się dopiero budzi, bo albo imprezowała, albo po prostu leniuchuje w weekend, co też jest wspaniałe i czego w sumie trochę zazdroszczę. Do której grupy należycie? No ja pracuję, ale z wielką przyjemnością, bo po godzinie 11 zagram wam między innymi hity takich artystów jak Tila, Sound & Grace, Artur Rojek, ale też Lady Punk czy Zalia.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Angielski dla dzieci?
9: Tak.
10: A dla dorosłych?
9: Też.
10: Dla młodzieży?
9: Oczywiście.
10: Czyli dla każdego?
9: Dokładnie.
10: A co z Leo English?
9: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
10: A dorośli?
9: Dorośli też mają swój angielski.
10: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
9: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
11: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
12: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Jest 11. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silne wiatry i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
20: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
19: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burze, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać już od południa, nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18 rusza spotkanie Polska-Włochy. Dodajmy, jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie opowiemy o 12, a tymczasem wracamy do grania najlepszych polskich hitów w Radiu Śniadaniowym. A teraz ty. To jest tytuł pierwszej piosenki, którą dla was teraz mam. No i pewnie ten tekst w domach dzisiaj też słychać. A teraz ty wyniesiesz śmieci. A teraz ty zrobisz zakupy. Ale ta piosenka jest o czymś innym. Michał Hanczak, witajcie.

0: jeżeli za waszym oknem słońca dzisiaj trochę brakuje, to w głośnikach ono jest, jeżeli włączacie Radio SK2, choćby dzięki tej piosence. To I Love You zespołu T-Love. My kochamy tu polskie hity i wszystko, co z polską muzyką związane. I na przykład w Krakowie od kilku dni jest taki muzyczny, nowy całkiem mural. Poświęcony jest wyjątkowemu artyście, jakim był Andrzej Zaucha. A powstał niedaleko miejsca, w którym mieszkał ten wokalista. Autorem muralu jest Piotr Tuseja-Worski.
1: Agnieszka Zaucha, czyli córka tak Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że Tuse to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
2: Mateusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć ten mural, to czeka on w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 43. A w Radiu SK2 teraz Artur Rojek i jego najnowszy singiel Mira Fiori, zapowiadający album, który już za dwa tygodnie. SK2.
3: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: hitach zespołu Lady Punk można przebierać do woli i co chwilę zagrać coś innego. Tym razem wybrałem dla Was Zostawcie Titanica. To jest Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. I teraz będzie ciekawa sytuacja, bo zagram Wam za chwilę hit Zali, Tylko kochaj mnie, ale wcześniej pojawi się piosenka o łudząco podobnym tytule, tylko słowa trzeba zamienić miejscami. Tylko mnie kochaj. Za tą piosenką stoi zespół Goja, a wokalistka Goi, Magda Wójcik, kilka dni temu miała urodziny i na chwilę się przy niej zatrzymajmy. Magda to nie tylko wokalistka, to też świetna tekściarka, która w ostatnich latach pisała m.in. dla Bledki, Sanach, Bryskiej czy Maćka Skiby i wielu innych artystów. Ale rzeczywiście cofnijmy się do lat 90., kiedy Magda zaczynała karierę w grupie Goja. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie i wejście do zespołu?
1: Próba w takim bunkrze. Chłopaki mieli salę prób w bunkrze, takim rzeczywiście regularnym. I tam przyjechałam na próbę do nich, ponieważ zwiałam z lekcji muzyki i pojechałam, ponieważ szukali wokalistki i stwierdziłam, że spróbuję i od razu ich ujęłam swoim wszystkim.
0: A potem w kolejnych latach Magda oczarowała wszystkim, a przede wszystkim swoim głosem, całą Polskę. Choćby hitem Smak Słów czy Tylko Mnie Kochaj, czyli tą filmową piosenką z filmu o tym samym tytule. Teraz właśnie ten hit sobie przypomnimy.
2: SK2.

0: podsiadło na dobry nastrój w sobotnie przedpołudnie. To jego tazosy na antenie Radia SK2, że gramy tu najlepsze polskie hity, to przed 12 jeszcze m.in. Myslowic, Marisa, czy też co nieco od zespołu Baim. Ale wcześniej o akcji dla tych, którzy lubią przygody i niespodzianki, ponieważ po raz pierwszy w Polsce jedna z tanich linii lotniczych organizuje akcję, w której 25 osób wsiądzie na pokład samolotu w nieznane. O miejscu lądowania, do którego dolecą, dowiedzą się jak dolecą, czyli jak wylądują. I na tym polega cała ta zabawa. W sumie bardzo fajna akcja, nieważne przecież, że dokąd się leci, ważne z kim, a w tym przypadku nawet ważniejsze bez kogo, byleby bez szefa i jak najdalej od pracy.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Z Beatą i zespołem Bime dobiliśmy praktycznie do godziny 12. W południe oczywiście newsy z kraju i ze świata, a po południu zagram wam w radiu śniadaniowym jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio. Numer 1 gorącej polskiej dwudziestki z wczoraj, czyli Bez końca, Oskara Cymsa. Możecie głosować bez końca na tę piosenkę na sk2.pl, a każda lista w każdy piątek od godziny 18 na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Marek Michlewicz, zapraszam. Z klasyką przez Polskę to tytuł koncertu, który odbędzie się 17 września w Wisznickim Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Na scenie wystąpią tacy artyści jak skrzypek Janusz Wawrowski oraz Misza Kozłowski grający na fortepianie. W programie znajdą się dzieła wybitnych kompozytorów, a więc jeśli macie ochotę na odrobinę klasyki w wykonaniu cenionych muzyków oraz dobrze spędzić wieczór, to warto tę datę wpisać w kalendarz. Przypominam, 17 września, godzina 18.
18: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Są alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. zaczną obowiązywać już wieczorem. Przypomnę, są również ostrzeżenia przed burzami, pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom akcji po amputacjach kończyn i mastektomii.
19: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
20: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
21: Fantastycznie. Biegajcie w Krakowie.
18: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty.
0: Mam nadzieję, że nikt z was nie ma choroby morskiej, bo za kilka chwil wypływamy w rejs. Będzie o szkole na morzu. Ta pani zresztą też ma taki hit na szeroką wodę, chociaż teraz zagram zupełnie inną jej piosenkę, od której cała jej kariera na dobre się zaczęła. To Roxy Węgiel i Anyone I Want To Be, a ja nazywam się Michał Hanczak i witam was serdecznie. To jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Kilka chwil po 12:00 gramy.

0: Lato faktycznie stygnie, ale Kuba i Kuba już z nowym singlem też możecie usłyszeć go na antenie Radia SK2. Tu jednak zagrałem wam hit ostatnich tygodni, ten, który przyniósł Kubie i Kubie bursztynowego słowika. Radio SK2 gra dla was, to jest radio śniadaniowe. Zaczęła się szkoła, chociaż nie dla wszystkich, ponieważ są tacy uczniowie, którzy zamiast do szkoły ruszyli w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl wsiadło na pokład pełnomorskiego jachtu. No i będą się uczyć po drodze, ale nie chemii, nie fizyki, nie biologii, a sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
1: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
0: Tak mówi Agnieszka Kowaliw ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Oczywiście oprócz nauki będą także wycieczki, zwiedzanie nadmorskich portów i muzeów, chociażby w Gdyni, Gdańsku czy Jastarni. No a my zapytaliśmy tych uczniów, na co najbardziej liczą i czego się nie mogą doczekać podczas tej morskiej szkoły.
2: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
0: To ja trzymam kciuki, żeby ta morska szkoła jakoś dobrze wpłynęła na przyszłość tych młodych ludzi. To tyle, jeśli chodzi o szkołę na fali. Teraz wróćmy na fale radiowe. Chociaż akurat w tej piosence za chwilę też coś będzie o okręcie. Ale też o innych tematach, o których może dzieci nie powinny słuchać. Wilki i Baśka w Radiu SK2. SK2.

prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca w Radiu SK2. Inny artysta, Dominik Dudek, pojutrze będzie obchodził urodziny i za chwilę sobie jeden z jego hitów przypomnimy, czekając na coś nowego. Z tego co wiem, na dniach mamy dostać jakąś nowość od Dominika. Tymczasem dużo się u niego ostatnio działo prywatnie, bo Dominik Dudek w tym roku wziął ślub. Przyznał, że bardzo go to stresowało, ale jakoś się udało. No i teraz jest szczęśliwym małżonkiem. No więc wszystkiego dobrego i w życiu prywatnym, i w tym zawodowym, muzycznym. Czekając na nowość od Dominika Dudka, gram teraz jego duet z Kają. Na co mi to? SK2.

0: milenialsi znają na pamięć, ale mam nadzieję, że młodsi też kojarzą. Robert Kojnacki i Andrzej Piaseczny, wtedy jeszcze zwany Piaskiem, w jednym z największych hitów z lat 90., czyli Prawie do nieba. Tak też gramy na antenie Radia SK2 i cieszymy się polskimi sukcesami, wszystkimi, także Antynoblem, ponieważ to jest nagroda, jaka wpadła w nasze polskie ręce w ostatnich dniach, a mianowicie nagrodę za osiągnięcie, które może nieco śmieszyć, ale z drugiej strony skłaniać do refleksji, otrzymał zespół kierowany przez profesor doktor habilitowaną Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, a ten zespół dostał Antynobla za badania w dziedzinie węchowej. Konkretnie za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już rodzicom tak dobrze nie pachną. I chyba tu postawię kropkę, bo wszystkim na pewno teraz się przypomni zapach szkolnej szatni i w sumie jest to już dowód na poprawność badań, o których przed chwilą wspomniałem.
1: SK2. Reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian.

0: od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ja sobie życzę Wiktorii, czyli zwycięstwa, i chyba wszyscy sobie życzymy. Dzisiaj w meczu Polska-Włochy nasze siatkarki o 18 grają o finał Mistrzostw Europy. Już teraz bardzo mocno trzymamy za nie kciuki, a za chwilę te kciuki trzymać będzie, ale grać wam też polskie hity. Będzie Antonina Van Dessel, podejrzałem, że między innymi zagra duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ale też nowy hit Sylwii Grzeszczak. Będzie to na pewno dobre sobotnie popołudnie. Zostańcie z Radiem SK2, a ja wracam do was w kolejną sobotę po 9. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
12: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiają dziś z Putinem w Moskwie. Jutro mają przelecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Błuskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19:00. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i zabawę dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
13: Tak jest. Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18:00.
12: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
14: Czy lubisz mieć cukierka i zjeść cukierka?
12: Lubię.
14: No to dlaczego mi to robisz? Ja tutaj powiem wszystkim. Kuba powiedział mi, że ma dla mnie niespodziankę i tak od 5 minut siedzę i czekam, bo powiedział, że dopiero po serwisie. I to jest bardzo niesprawiedliwe, bardzo brzydkie zachowanie, bardzo brzydkie, nie zapomnę ci tego i wszyscy o tym wiedzą. I teraz już musisz mi powiedzieć za moment. Antonina Van Dessel, dzień dobry. A ten się tylko śmieje, drań wstrętny.

To była Sylwia Grzeszczak i jej Mango. Piosenka, w której Sylwia śpiewa mocno o lecie, ale umówmy się, mango ma trochę kolory, jak jest takie dobre i dojrzałe, już takie troszkę jesienne. No i właśnie dzisiaj trochę mocniej wieje. Temperatura niestety już nas nie rozpieszcza i myślę, że oficjalnie możemy powiedzieć, że każda jesieniara budzi się do życia. No i skoro tak, no to słuchajcie, to jest idealny czas na napar imbirowy. A jak go zrobić? Już mówię. Imbir obieramy, kroimy w plasterki, zalewamy wrzątkiem i przykrywamy na kilka minut, żeby to się wszystko dobrze zaparzyło. Potem cytryna, a później miód. Tylko miód dopiero jak troszeczkę napar przystygnie, bo miodu nigdy nie rzucamy do wrzątku, bo traci swoje wszystkie właściwości zdrowotne. No i mamy, słuchajcie, jesienny zestaw idealny. Ciepło, pachnąco, no i miodzio. Na taką pogodę w sam raz. SK2. I pod te jesienne naparki już teraz w SC2 Igor Herbut. Wkręceni, nie ufaj mi. Ale mi możecie zaufać tym naparem.

0: Ania Dąbrowska i numer Nieprawda. Ale za to w Radiu SK 2 zawsze jest tylko prawda. I już teraz, no prawdą jest to, że mamy pierwszą sobotę września. No i chciałabym, żebyście przyznali się, co dzisiaj robicie w tę pierwszą sobotę września. Wielkie sobie sobotnie porządki, może kanapa i święty spokój, może zakupy, no a może grzybobranie. Dajcie koniecznie znać na radiowym messengerze, nagrywajcie głosówki i piszcie, gdzie was dzisiaj znajdziemy. A jeżeli wybieracie las, no to przypominam, grzybowy alert już są. Są oficjalnie grzyby w lesie. Koszyk, wygodne buty i lecimy sprawdzić, co tam w lesie wyrosło. Ja czekam, co robicie w sobotę na radiowym messengerze. Dawajcie znać. Jestem mega ciekawa, jak tam jesieniary i jesieniarze działacie sobie.
1: SK2.
0: No a teraz duet wyjątkowy. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To jest tak piękne. Posłuchajcie.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył, choć

0: Ach, to jest dobry przebój. Emigranci na falochronie. Wy na radiowym Messengerze nagrywacie głosówki i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i słuchajcie, już wiem, jak wygląda sobota u Marzeny. Rano zakupy, potem gotowanie i proszę bardzo, zupa kalafiorowa już gotowa, rosół też, sałatka jarzynowa również. No, a ja zaczęłam się robić głodna. Czyli weekend ogarnięty, a nawet początek tygodnia. I teraz przede mną... to znaczy przed Marzeną, jeszcze porządki, ale potem już tylko odpoczynek. No i bardzo słusznie, droga Marzenko, przy takim tempie pracy odpoczynek jest obowiązkowym punktem programu, zwłaszcza, że ty już chyba odhaczyłaś wszystko i to na 2 tygodnie do przodu. Zazdro. Ale specjalnie dla wszystkich zapracowanych i tych, którzy już odpoczywają, za moment numer idealny. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna. No każdy jest trochę dziwny, co? SK2
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego.
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: I właśnie w takich rytmach zbliżamy się w SC2 do godziny 14. Ewelina Lisowska, prosta sprawa. A po 14, no prosta sprawa, że u nas dalej polecą najlepsze polskie hity. I na start Snake, wszystko na S. Smolasty z Dodą, Sarsa i Stachurski. No ale bardzo dobrze i różnorodnie, także zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
6: W Carrefourze.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Zapraszam, Arek Michlewicz. Już w najbliższą niedzielę, 6 września, odbędą się wspólne dożynki powiatu bielskiego i gminy Biała Podlaska. Na scenie oprócz lokalnych zespołów ludowych wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej Zenek Martyniuk, Bro oraz Bryska. Imprezie będzie towarzyszyć konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, stoisko promocyjne i najsmaczniejszy chleb. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Akademii Bialskiej przy ulicy Sidorskiej 107 w Białej Podlaskiej.
9: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Dzisiejsze alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
10: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
9: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego. Będą obowiązywać wieczorem i w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko ranne. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, a w nim dziś pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak do tej pory nie przegrały w tym turnieju spotkania. Początek meczu już o 18:00.
11: Pierwsza sobota września, więc nowy miesiąc, nowa ja. Powiedz mi, jakie ty masz plany na wrzesień? Coś zaplanowałeś?
12: Stary ja, raczej. Nic nowego.
11: No to może jakieś postanowienie teraz i sprawdzimy na koniec
12: jakieś
11: miesiąca.
12: Jakieś teraz postanowienie?
11: Dawaj, szybko. Będziesz więcej jadł warzyw. Dobra, i wyśpisz się w końcu. No dobrze, szanowni państwo, sprawdzimy to. Antonina Wandesel, witam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. A teraz super duet. Smolasty i Doda. Jesteś Doda czy Smolasty?
12: Smolasty.

0: Ach, jak pięknie się zrobiło i już też trochę jesiennie, bo to jest taka piosenka, że no tak trochę już czuć klimat, co? Rotary na jednej z dzikich plaż. Wydajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września na radiowym Messengerze i słuchaczka Monika nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, co tam u Moniki słychać.
1: Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich z serca Gór Świętokrzyskich, z samych słonecznych, pięknych dzisiaj Kielc. Co ja robię w tą pierwszą sobotę? Trzeba zacząć od tego, że wrzesień uwielbiam, to jest mój ukochany miesiąc, bo to jest takie zawieszenie przed czymś, co się już niby kończy, bo wakacje odeszły, lato się kończy, ale jeszcze nie przyszła jesień. To jest ten moment, gdzie zaczyna się nowy rok szkolny, ale zaczyna się też nowy rok astrologiczny i on będzie bardzo szczęśliwy dla nas wszystkich. To jest ten moment zawieszenia, gdzie moja dusza po prostu czuje, że życie jest piękne, że zwalnia i cieszy się samym swoim istectwem. Kocham wrzesień. To we wrześniu wiele lat temu poznałam mojego męża. To we wrześniu w 15. rocznicę naszej pierwszej randki, mając już dwoje dzieci, wzięliśmy ślub. I jutro mój mąż ma urodziny 6 września, 6 na 9. Co robię? Gotuję. Robię galaretę. Muszę iść do sklepu, bo okazało się, że nie mam groszku. Piekę ciasto oczywiście ze śliwkami i jeszcze robię pyszny krem pomidorowo-paprykowy dla mojej córki, która jest wegetarianką. Oczywiście z pomidorów z własnej szklarni, ale to nie moja zasługa, to mojego kochanego męża Tomasza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają wrzesień. A na jesień obyśmy wszyscy czekali jak najdłużej.
0: Oj, obyśmy czekali jak najdłużej. Monika dla męża 100 lat od całego zespołu Radia SK2. No i z tym jedzeniem, ach, zrobiłam się głodna tego kremu, to też bym zjadła. Już teraz specjalnie dla wszystkich, którzy robią ciekawe rzeczy w tę sobotę. Pierwszą sobotę września. Carla Fernandez, więcej. No to posłuchaj.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które znają chyba wszyscy. I autobiografia Perfektu, no zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i jeszcze większe marzenia. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to co? To wracamy teraz do 1982 roku w naszym wehikule czasu i już teraz Perfekt i autobiografia.

0: Sanach, ITP, ITD i ależ to był finał. Słuchajcie, Sanach wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertem na PGE Narodowym w Warszawie. No i chyba było trudno wymyślić lepsze zakończenie, tym bardziej, że 2 września miała urodziny. Więc do tego wszystkiego publiczność zrobiła jej przepiękne 100 lat. A potem już działo się naprawdę sporo. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kwiat Jabłoni w duecie swoim, Sobel, Maciej Musiał. No i ten ostatni dostał nawet swoje 5 minut w roli człowieka od ogarniania sceny. Maciej Musiał dostał szczotkę i w kwiatuszkowym wianuszku pięknie sprzątał scenę. Była muzyka, emocje, latanie nad publicznością, sceny jak z Titanica, z mężem Sanach, no i na dokładkę przyszła jeszcze porządna ulewa. Ale wiecie co, tak sobie patrzę na te filmiki w internecie i myślę, że ten deszcz chyba dodał tylko temu finałowi charakteru. Sanach, to było piękne. SK2.
1: SK2. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja.

0: i ogarnie ci biuro.
1: Kuba fryzjer zdał i sobie przycina.
0: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
0: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: I po reklamie.

0: Lady Punk, tacy sami na kilka chwil przed godziną 15 i po 15 na start Monika Brodka, elektryczne gitary, Kamil Bednarek i Mateo. Więc zapowiada się bardzo dobrze, a to tylko na początek. Koniecznie zostańcie z nami i pamiętajcie, że SK2 to jedyna stacja w Polsce, która gra 100% polskich hitów. A tacy jesteśmy.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
16: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
0: Godzina 15 na zegarach, a wy dajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września. I Ania napisała, że no niestety choruje, ale jako mama trójki dzieci nie ma L4, więc z dreszczami i potami naprzemiennie tworzę obiad. Smaku nie czuję, ale całe szczęście dzieci zjedzą wszystko, co dostaną. Pozdrawiam was serdecznie. Ania, my też cię pozdrawiamy. No i takie właśnie jesteśmy my kobiety. Silne jak nie wiadomo kto. Tego wszystkiego życzę wszystkim kobietom, żeby były tak silne. No i co? Zaczynamy.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Piosenka idealna pod sobotnie porządki. Dawid Podsiadło na błysk. Wy nagrywacie i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i Dominika z Edytą nagrały nam głosówkę. Posłuchajmy, co robią dziewczyny, a powiem wam, że zrobi się mocno zagranicznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy was w pracy sezonowej w Niemczech, gdzie rwiemy śliwki w sadzie porzeczkowym w pierwszy weekend września, a nasi znajomi Krzysiek, Kamil i Kuba właśnie wrócili do Polski po dużej wypłacie w walucie euro i relaksują się w jacuzzi.
0: No i widzicie, Radio SK dociera nawet do Niemiec. I dziewczyny, wiecie co, wy się nie przejmujcie tym, że chłopaki moczą dupeczki w jacuzzi, bo oni już będą mieli to za sobą, a wy wrócicie z kasą i dopiero będzie. Zaszalejecie. I pod te wszystkie szaleństwa już teraz w SC2 Ewa Farna i numer Nie Przegap. No to posłuchajmy.

Grzegorz Chyżyj-Tap, Wstaje, bardzo fajny numer, taki w sam raz na sobotnie popołudnie. No a wy słuchajcie, za moment słuchajcie naprawdę uważnie, bo poleci numer Liwki, Poza Tobą Nic. I to jest numer, który jest w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki, a głosowanie w każdy piątek, notowanie, u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i wiecie, nowy tydzień, nowe rozdanie, więc wasze głosy naprawdę mają ogromne znaczenie i możecie pomóc Liwce, no bo kto wie, może w przyszły piątek to Liwka będzie na podium, także słuchajcie, numer jest świetny, ale jeszcze możecie sami zdecydować i ocenić już za moment u nas. No i co, no wchodzicie na sk2.pl, gorąca polska dwudziestka i głosujecie.

0: Weekend planuje wypad do lasu, no bo wygląda na to, że właśnie zaczyna się ten najlepszy moment w roku, na który grzybiarze czekają cały rok. No bo wrzesień zapowiada się naprawdę grzybowo. W lasach pojawiają się prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki, osaki, wszystko jest, kanie. No, czyli jest po co chodzić, nie tylko kąpiel w lesie, taka dla duszy i zmysłów, ale można przy okazji coś dobrego znaleźć i mieć pyszny obiad lub kolację. Więc jeżeli macie w domu kogoś, kto od rana ostrzy noże i szykuje koszyk, no to już wiecie, gdzie go możecie znaleźć. I błagam was, zbieramy wyłącznie tylko te grzyby, które znamy. Ale enjoy i smacznego. Jestem z wami, też jestem grzybiarzem. SK2.
1: Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
21: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
23: I po reklamie.

0: Takiego superpana na kilka chwil przed godziną 16 zagraliśmy wam w Radiu SK2. Krzysiek Zalewski i jego kurier. Po 16 na start. Będzie mocno, tak już troszkę bym powiedziała pod wieczór sobotni, żeby się wprowadzić w dobry nastrój. Dede Negra, później Męskie Granie i Sylwia Grzeszczak. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
5: A dla dorosłych?
6: Też.
5: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
5: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
5: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
5: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
5: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Boże jasna maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Zapraszam, Marek Michlewicz. Gmina Biała Podlaska ogłasza konkurs skierowany do młodych adeptów fotografii w wieku od 7 do 16 roku życia. Z racji tego, że rok 2026 jest rokiem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, organizatorzy zachęcają, aby wybrać się do niej na wycieczkę i uchwycić wyjątkowe kadry. Później należy wybrać najlepsze zdjęcia i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie. Prace należy wysyłać do 25 września.
14: I mamy to godzina 16 na zegarach, sobota 5 września, Antonina Wandesel, Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Weekend mocno zaawansowany, więc mam nadzieję, że wszyscy odpoczywają. A żeby wam się lepiej odpoczywało i chillowało, no to my dodamy do tego polskie hity. No i co? Weekend idealny!

To była Budka Suflera i Takie Tango, a teraz sportowe emocje. I jak wiecie, ja na sporcie szczególnie się nie znam, ale jak dzieją się rzeczy ważne, no to nawet ja staram się tutaj, jak umiem, powiedzieć wam, co się dzieje. No i słuchajcie, panie, panowie, dzisiaj biało-czerwone emocje i to na pełnej, dlatego że właśnie dzisiaj Polska zaczyna swoją przygodę z mundialem i to nie byle jakim. Startują Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a nasze reprezentantki po raz pierwszy w historii zagrają w takim turnieju. I co więcej, to właśnie Polska jest gospodarzem. Mecze będą rozgrywane m.in. w Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, no a wielki finał odbędzie się w Łodzi. I mecz dzisiejszy wystartował o godzinie 15, a rywalkami naszych dziewczyn jest Argentyna. I na ten moment sprawdziłam, jest 2-0 dla naszych. Więc trzymamy mocno kciuki i dziewczyny do boju. Polska, biało-czerwoni górą. SK2. A muzycznie już teraz u nas Baranowski, który lubi być z nią.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym radiowym wehikule czasu cofamy się do 1991 roku i to właśnie wtedy Jam wydał jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przebojów, czyli Sen o Wiktorii. Piosenka szybko stała się jednym z najważniejszych utworów w historii zespołu, a jej charakterystyczny, pełen emocji klimat sprawił, że no do dzisiaj znają kilka pokoleń słuchaczy i do dzisiaj grana jest we wszystkich w sumie rozgłośniach radiowych. I ciekawostka, Sen o Wiktorii powstał jeszcze wcześniej, bo pierwszy raz pojawił się na koncertach Jamu już pod koniec lat 80. Ale numer musiał troszeczkę poczekać i dopiero w 91 pojawił się na płycie. Napisał tekst do tego utworu Paweł Berger, a tekst stworzył też Ryszard Riedel, który ma charakterystyczny głos oczywiście. A co jeszcze działo się w 91 roku? No w Polsce odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne po zmianie ustroju, a na świecie rozpadł się Związek Radziecki. Był to czas wielu, wielu przemian. A my teraz wracamy do muzyki, do tamtych czasów. Już teraz Jam i Sen o Wiktorii. Posłuchajmy.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata, ale o tym jeszcze nie myślimy, chociaż pogoda za oknem, no troszkę jesienna. Słuchajcie, przeczytałam, że 100 lat, tysiące drużyn i emocji, których nie da się przewidzieć, bo Puchar Polski właśnie świętuje swoje stulecie. I wszystko zaczęło się w 1926 roku, kiedy w finale Wisła Kraków pokonała Spartę Lwów i to 2-1. I właśnie to w tych rozgrywkach jest najlepsze. Tutaj malutki klub z lokalnego boiska może trafić na ligowego giganta, no i napsuć mu sporo krwi. I czasem wystarczy jeden mecz, żeby piłkarski Kopciuszek stał się bohaterem całej Polski. Przez 100 lat zmieniały się stadiony, drużyny i piłkarskie gwiazdy, ale jedno zostało bez zmian. W Pucharze Polski naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i to naprawdę jest super. 100 lat, 100 lat i oby kolejnych 100 lat.
1: SK2. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowy

0: Zapraszamy do sklepu. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Sobotnie popołudnie na zegarach powoli wybija godzina 17. To był Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Po godzinie 17 między innymi Urszula, Margaret, Stachurski. Bardzo dużo dobrych hitów. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko w Radiu SK2. Także koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
12: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
13: Wrzesień i po wakacjach. Czas wrócić do szkoły, pracy i codziennych obowiązków. Z Połem kupisz kanapki nie tylko na śniadanie. W naszej ofercie znajdziesz kanapki z szynką i pomidorem 200 gramów tylko 7,60. Z szynką i ogórkiem 200 gramów 7,60. Z jajkiem 200 gramów 7,60. Oraz kanapkę ze śledziem 220 gramów tylko 7,80. Smacznie, zdrowo i pysznie. Zapraszamy na zakupy do sklepów z Połem.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
0: I mamy to punktualnie na zegarach, godzina 17 w sobotę 5 września. Mamy tutaj dla Was porcję najlepszych polskich hitów i zaczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Antonina van Dessel, dzień dobry, zapraszam, no i jedziemy z tą muzyką.
6: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
6: SK2.
2: SK2.
6: SK2.
0: No i na początek absolutny klasyk, Stachurski i jego Jedwab. No to posłuchajmy.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

To była Zalia i numer Tylko kochaj mnie. No ale słuchajcie, jak tu Zali nie kochać? Jak ona wydaje takie numery? No przepiękne to było, przepiękne. A ja teraz powiem coś do uczniów, no bo nowy rok szkolny rozpoczął się, no nie da się ukryć. No i już niektórzy narzekają, że pobudki, że zaraz kartkówki, no i dzwonek o 8 rano. No to posłuchajcie teraz tego, jak wygląda szkoła w Ketchikan na Alasce. Tam ósmoklasiści zamiast tylko siedzieć w ławkach, lądują na bezludnej wyspie na 2 doby. I muszą tam zbudować samodzielnie schronienie, zadbać o ogień, jedzenie i wodę, no i do tego wszystkiego jeszcze współpracować w grupie. Dobre, co? Czyli kiedy my mówimy, że nie chce nam się iść jutro do szkoły, oni mogą powiedzieć, że no spokojnie, najpierw muszę rozpalić ognisko i ogarnąć nocleg. Więc tak myślę sobie, że chyba jednak ta nasza pierwsza lekcja z matmy i kartkówki, ten dzwonek o 8 rano, to wcale tak źle nie wygląda, nie? Zawsze lepiej patrzeć z tej drugiej strony.

czasem. To był Cortez i numer Hey V i powiem wam, że dawno tego nie słyszałam i zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Świetny, przepiękny. A teraz będzie o pogodzie, dlatego że ta chyba nie dostała informacji, że mamy już wrzesień i czas troszeczkę jeszcze odpuścić. I MGIW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski i na północy mogą pojawiać się burze, a wiatr momentami rozpędzi się nawet do 85 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, a nad morzem może być jeszcze mocniej. Czyli jeśli właśnie planowaliście na dzisiejszy wieczór romantyczny spacer z kawką, no to parasol może być waszym najbliższym przyjacielem i lepiej jakieś, nie wiem, kamienie włożyć do butów, żebyście nie odlecieli. Uważajcie na siebie, no a my w SC2 wracamy do muzyki. No bo przynajmniej tutaj żadna burza nam nie przerwie. SK2. Już teraz nowość od Margaret i jej Prima Ballerina. Posłuchajmy.

0: To były trochę mocniejsze klimaty w sobotnie popołudnie. ONA, kiedy powiem sobie dość. Teraz będzie o imprezie, bo jeżeli myślicie, że impreza dziecięca to jest tort, balony i kilka krzeseł, no to grubo się mylicie. Klaudia Halejcio właśnie podniosła poprzeczkę, no i to powiem tak, no wysoko. Na garden party dla córki był cyrkowy namiot, animatorzy, fotobudka, wata cukrowa, lody, tort na 4 piętra, a nawet dorożka z drinkami dla dorosłych. Media wyliczyły, że całość mogła kosztować około, wiecie, tylko 100 tysięcy złotych. Czyli dziecko mówi, mamo, chciałabym malutkie przyjęcie, a mama odpowiada, dobrze, wynajmiemy namiot cyrkowy. No i chyba właśnie tak wygląda garden party na bogato. Nie wiem, ale chyba tak. SK2.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel!

0: jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: I po reklamie.
7: Najlepsze polskie hity.

0: Luna i numer Amorze, a na zegarach powoli godzina 18. Po 18 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity, w tym Maciej Skiba, Roxy i Fawz, Grzegorz Markowski, Zdzisława Sośnicka. Więc jak słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie. Koniecznie bądźcie z nami, no bo jesteśmy bardzo dobrym wyborem na sobotni wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł. W promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2020. Roku.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
24: I po reklamie. Najlepsze.

0: turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Angielski dla dzieci?
11: Tak.
10: A dla dorosłych?
11: Też.
10: Dla młodzieży?
11: Oczywiście.
10: Czyli dla każdego?
11: Dokładnie.
10: A co z Leo English?
11: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
10: A dorośli?
11: Dorośli też mają swój angielski.
10: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
11: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41...
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11...
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.

0: SK2.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.